0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: A dziś jeszcze chłodniej niż wczoraj. Będziemy pod wpływem niżu przemieszczającego się powoli z nadbałtyku nad północno-wschodnią Polskę i do tego jeszcze z frontem atmosferycznym. Dziś zachmurzenie, duże przelotne opady deszczu, miejscami burze i troszkę popada. Miejscami nawet tego deszczu spadnie do 20 mm. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany okresami dość silnych, w porywach do około 65 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 6. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Spotkanie Kaczyńskiego i Morawieckiego. Ważą się losy PiSu. Pociągiem przez całą Polskę w 3 godziny. Rząd obiecuje, że tak będzie. Debiut Lewandowskiego w Chicago Fire. Gola nie było, zwycięstwa też nie. Michał Pierzchała. Będzie rozpad, czy jednak pojednanie? W samopołudnie rozmowa. Wydaje się, że ostatniej szansy prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Kierownictwo partii w ubiegłym tygodniu zobowiązało działaczy pod groźbą wykluczenia do wystąpienia z wszelkich stowarzyszeń, jak to ujęto, prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Morawieckiego i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Sasin jeszcze tego samego dnia, gdy władze PiSu podjęły uchwałę, ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Z kolei około 40-osobowa grupa zwolenników byłego premiera cały czas mówi nie. Członkowie PiSu na podjęcie decyzji mają czas do północy. Przez całą Polskę będzie można przejechać pociągiem w maksimum 3 godziny, zapewnia premier Donald Tusk, prezentując założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej. To odległa przyszłość, bo koniec pracy planowany jest na 2050 rok. Według szefa rządu pociągi będą rozpędzać się do 350 km na godzinę i każdy powiat w Polsce ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Tusk chce, aby podróż koleją była najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się Polaków. Plastikowe prawo jazdy, wydrukowana polisa OC i dowód rejestracyjny to niezbędni kierowcy przed wakacyjnym wyjazdem poza Polskę. O tych zasadach przypomina Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Warto pamiętać, że za granicą nie będzie honorowany wirtualny dokument z aplikacji mObywatel. Jeśli ruszamy poza Europę, warto sprawdzić, czy nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy. Inne zasady niż w kraju dotyczą także elektrycznych rowerów i hulajnóg. W Polsce można z nich korzystać bez rejestracji, a na przykład w Niemczech trzeba taki pojazd zarejestrować. Streetworkerzy wyszli na ulicę. To wolontariusze i psychologowie, którzy pomagają młodzieży. W ustalonych godzinach są na skateparkach, boiskach czy w galeriach handlowych. Mają charakterystyczne koszulki. Jak mówią, przemoc wśród młodzieży jest większym problemem niż sobie wyobrażamy.
5: Możesz podejść i powiedzieć, że jest ci trudno?
6: Nierzadko pojawiają się sytuacje trudne. Młodzi są pod wpływem różnych używek. Czy potrzebują pomocy, są w kryzysie, dlatego też nasi streetworkerzy są źródłem informacji o tym, gdzie młody człowiek może skorzystać ze wsparcia.
5: Wiem, że nie od razu przyjdzie to zaufanie, wiem, że nie od razu okaże się, że jesteśmy spoko ziomkami, ale możesz powiedzieć hej, zobaczyć, że jesteśmy w porządku i że chętnie, bardzo, bardzo chętnie się wysłuchamy.
4: Opowiadali Rusłan, jeden z młodzieżowych streetworkerów, i Agnieszka Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Jak mówią, dużym problemem jest brak zaufania. Rzadko młodzież chce zgłaszać przypadki przemocy na policję. Streetworkerzy będą pracować nie tylko w wakacje, ale do końca roku. Polskie kluby rozpoczynają dzisiaj walkę w kwalifikacjach piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków Częstochowa podejmie zdobywcę Pucharu Malty Valletta FC, a GKS Katowice zagra na Słowacji z MSK Żilina. Tymczasem Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w

0: W barwach Chicago Fire polski piłkarz wystąpił od 1 do 63 minuty wyjazdowego spotkania z Interem Miami. Bramki nie zdobył, a jego zespół przegrał 2-3.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
2: No, jak na debiut, to tak trochę.
3: Ale tak, już Robert wie, co to znaczy soccer, bo on tam nie gra w piłkę nożną, tak?
2: Także,
3: zauważył pewnie, że to się czymś różni, ale spotkał też starych znajomych, bo na przykład rzut karny w tym meczu wykonywał Urugwajczyk Luis Suarez, którego przecież zna z boiska europejskiego. Także w takim gronie piłkarskich emerytów sobie pogrywają chłopaki.
2: Niby Ameryka, ale tak nie do końca.
3: No soccer, tylko soccer. 6:04.
2: Mam nadzieję, że się dobrze budzicie, w przyjemnych nastrojach, bo pogoda nie będzie się nastrajać, więc my będziemy musieli zrobić tam wszystko, wiesz. Dobra, kolorowa parasolka i będzie w porządku. Może pójdzie bokiem.
3: Marzanna Forysiak.
2: Tomek Michalak.
1: Duet na rano. Radio Centrum 106.4 FM. Radio na wakacje.
4: Szyma! Nosa!

0: 12,5 minuty po godzinie 6, czwartek, który, no, mam nadzieję, zapisze się w waszym kalendarzu jako wyjątkowo przyjemny dzień. A co tam?
1: Niech tak będzie, niech tak będzie. Oczywiście tego wam życzymy, niech się dobrze rozpocznie, niech się dobrze zakończy i poprowadzi was do piąteczku.
0: No skoro jesteśmy przy początku, o 5.04 wstało słońce, zajdzie o 20.52, czyli 15 godzin i 47 minut dnia przed nami.
1: Dramatyczne informacje są takie, że o 47 minut mniej niż było, ale jeszcze nie ma tragedii.
0: Nie
1: jest źle.
0: Do końca astronomicznego lata całe 61 dni, jeszcze zdążymy pohulać, pojechać i tu, i tam.
1: Oj tak, no, jeszcze ktoś zdąży na urlop pójść, ktoś wróci, ktoś spojrzy na kierownika czułym okiem.
0: Warto, zawsze tak, dodatkowe dwa dni się urlopu przydają.
1: A po urlopie to już w ogóle trzeba na kierownika spoglądać takim okiem przychylnym, bo to zawsze szansa, że jeszcze coś da w wakacje. I w kalendarzu to tak a propos tego urlopowania, jest dzisiaj Dzień Włóczy Kija.
0: Tak, to proszę sobie pomyśleć o tym, żeby sobie gdzieś wykombinować jakieś... Może tak, proponowałam dzisiaj na wszelki wypadek sporty wodne.
1: Mówisz?
0: Na wszelki wypadek.
1: Jednak dobrze,
0: tak.
1: Okej.
0: Woda z wodą, to się świetnie będzie dziać.
1: Tak. Elementami zraszającymi, dobrze.
0: Tak. Dzień
2: dobry. Radio na wakacje.
3: Reklama.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Reklama.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: 20 minut po godzinie 6, kolorowa prasa kusi nagłówkami, zdjęciami, co
1: oj,
0: tam
1: tak,
0: mamy?
1: Oj tak, no proszę, na przykład eksperci alarmują, czytamy w dzisiejszym tabloidzie, jednym z tych kolorowych w kioskach, że paliwo może być po, uwaga, 10 zł, dycha, okrągła. To jest, wiesz, to jest
0: zamroziło
1: taka zmiana,
0: mnie.
1: No. Dotychczas monetami, teraz papierkiem będzie
0: no,
1: już, no.
0: Tak.
1: To jest, to trzeba sobie to w głowie to poukładać, no to póki co niecałe 8 zł, oby nie dyszka.
0: Dobrze, to teraz do ładniejszych i przyjemniejszych rzeczy. Willa Zenka Martyniuka pod Białymstokiem ujrzała światło dzienne na zdjęciach w paparazzi w okolicach Białego Stoku. Wnętrza domu zwracają uwagę luksusowym wykończeniem i przytulną atmosferą, dlatego temat tego, jak urządził się artysta, od lat budzi zainteresowanie.
1: Proszę.
0: Tego ktoś miał ochotę zobaczyć ten luksus, przyjemny klimat, grabówka niedaleko Białego Stoku.
1: Okay.
0: Zdjęcia są w internecie.
1: No to ja zaglądam na pierwszą stronę innej z gazet i tutaj 71-letnia Szapałowska. Aktorka zadaje szyku w Hiszpanii. Cytuję, Szapałowska w cekinach kusi na plaży. Niczym taka syrenka. I znalazła się na pierwszej stronie obok polityków i innych informacji z Polski i świata.
0: Wiesz, cekiny to zawsze robią
1: no,
0: robotę.
1: Jednak co złote, to prawda, skromne.
0: To ładne.
1: Ładne. No.
0: Wielkimi krokami zbliża się czwarty wielkoszlemowy turniej sezonu 2026 i jak ładnie tu głosi nagłówek, organizatorzy US Open ogłaszają świetne wieści dla Chwalińskiej. No bo w zawodach pewne miejsce mają właśnie Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Frech, Magda Linet i Hubert Hurkacz z Kamilem Majchrzakiem.
1: No i chyba
0: no
1: idzie,
0: już się cieszymy.
1: Tak, i chyba idzie jesień powoli. Nie chcemy straszyć, ale dziś prasa także dołącza
0: coś
1: dodatek.
0: Tak,
1: dodatek pod nazwą Zdrowe i bezpieczne przetwory domowe. To chyba
0: tak
1: już
0: jest,
1: ten moment.
0: To już no, tak. Chliwki, grzybki, tak jest. No to co, miłego szykowania śniadania w takim razie, skoro jesteśmy przy tematach kulinarnych.
2: Radio Centrum. Radio Rano. Reklama.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Reklama. Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 6.30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
4: Pogoda na razie całkiem przyjemna, rześko, w dodatku nic nam nie świeci, no i nic tam na razie jeszcze nie pada, więc można śmiało śmigać, uważajcie tylko na różnego rodzaju utrudnienia. W Kaliszu na ulicy Górnośląskiej, przy przystankach w pobliżu ulicy Serwinowskiej, trwa wymiana kostki brukowej, autobusy zatrzymują się na pasie ruchu, obowiązuje tymczasowe oznakowanie. Trwa także duża przebudowa ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała, na razie prace prowadzone są przy ulicy Sanczukowskiego, zamknięty jest chodnik między Dobrzecką a Korczakiem oraz wyłączony z użytkowania przystanek autobusowy po tej stronie ulicy. Złota, jednokierunkowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza, a największe utrudnienie nadal na Krajowej 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Od Opatówka do Zduna obowiązuje ograniczenie do 40. Są skoki nierówności, zwężenia i dalej aż do wjazdu do Kalisza kierowcy muszą liczyć się z pachułkami i korkami. No warto rozważyć objazd Tłokinia albo Szałę. W Ostrowie Wielkopolskim rozpoczął się remont ulicy Wrocławskiej, a na Krajówce nr 36 w kierunku Krotoszyna między Zacharzewem a Łąkocinami obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Okazuje się, że polska policja należy do najbardziej aktywnych w Europie pod względem kontroli trzeźwości. Większość z nas spodziewa się kontroli o poranku, tymczasem ostatnio lubuska policja taką akcję przeprowadziła tuż po zmroku. I niestety efekty były niepokojące.
4: No, nie lubimy niepokojących wiadomości, zwłaszcza w tym kontekście. No a jeżeli chodzi o pijanych kierowców, no to panowie, panie.
5: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
4: Za 27 minut, 7:00.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.

0: kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl. Reklama.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: urodzeni.
1: Za kwadrans godzina siódma, my sprawdzamy no takie przyjemne święto. Niektórzy ci obchodzą urodziny, a są to osoby urodzone 23 lipca. Osoby to, bardzo tak, energiczne właśnie. I odważne.
2: Mają upór, mają życiowy spryt, a to zapewni im sukces. Lubią zabawę i wesołe towarzystwo.
1: Chętnie i łatwo zawierają nowe znajomości, mają też szansę zdobyć w życiu popularność i awansować dzięki poparciu znajomych.
2: A jednak ta protekcja tak zwana tutaj działa. A dobrze. W uczuciach bardzo wylewni, nieraz dramatyzują nieco swoje przeżycia.
1: Chętnie chwalą się rodziną, wiele inwestują w wychowanie i wykształcenie dzieci.
2: Szczęśliwa cyfra 3.
1: Kamień szlachetny cytryn.
2: A sprzyjający znak zodiaku
0: lew.
1: Od tego dnia w 1961 roku rodził się Martin Lee Gore, współzałożyciel grupy Depeche Mode, autor tekstów, muzyk, wokalista, a także DJ.
2: A kiedy Martin Lee Gore już stawiał pierwsze kroki na świecie i miał 4 lata, to na świat przyszedł Slash. Ten Slash odpowiedzialny za słynne gitarowe chwyty w Guns N' Roses, ikona rocka, legendarny członek tej formacji.
1: Teraz rok 1967, Philip Seymour Hoffman, amerykański aktor, laureat Oscara.
2: Daniel Radcliffe to brytyjski aktor, znany oczywiście z roli Harry'ego Pottera, urodził się w 1989 roku.
1: A specjalnie dla was, na urodziny teraz Modern Talking i Brother Louie.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Wygląda troszkę to i brzmi jak początek jakiegoś filmu takiego szpiegowsko takiego przygodowego, ale tak. To prawda. Marynarka wojenna Portugalii będzie szukała zatopionych skarbów.
2: Na Atlantyku póki co.
1: Tak. Tam się dzieje.
2: Spokojnie, na Bałtyk nie wpływają. Więcej o tym, no ale także o pociągach, o polityce,
1: o
2: w wiadomościach.
1: O pogodzie również.
2: Też o siódmej.
1: No właśnie.
3: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
6: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Savia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy, burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
3: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: A my dzisiaj mamy niestety pogodę taką lekko niżową, bo jesteśmy pod wpływem niżu przemieszczającego się powoli z nad Bałtyku nad północną wschodnią Polskę wraz z frontem atmosferycznym, a to wszystko oznacza, że dzisiaj pogoda będzie taka mało wakacyjna. Duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu, miejscami również burze. Miejscami suma opadów do 20 mm, a maksymalnie dziś na termometrach do 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 7:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pociągi mają znacznie przyspieszyć. Wiemy o ile i że nie stanie się to szybko. Rozmowa ostatniej szansy. Kaczyński w cztery oczy z Morawieckim. Wypłynął okręt poszukujący na Atlantyku zatopionych skarbów. Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. Rewolucję na kolei szykuje rząd. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady, mówił premier Donald Tusk. Rządzący zapowiadają budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 kilometrów nowych linii, połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
5: Jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy, to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe, całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
4: Na to trzeba będzie jednak poczekać, bo pełna realizacja programu przewidziana jest do końca 2050 roku, a w momencie, gdy premier mówił na Stołecznym Dworcu Zachodnim o szybkich połączeniach kolejowych, na stacji opóźnionych było 26 pociągów. Na kilkanaście godzin przed upływem ultimatum Jarosław Kaczyński w cztery oczy porozmawia z Mateuszem Morawieckim. To, jak się wydaje, będzie spotkanie ostatniej szansy, bo działacze Prawa i Sprawiedliwości zrzeszeni w Stowarzyszeniu Morawieckiego, to około 40-osobowa grupa, muszą zadeklarować, czy z niego odejdą. Jeśli pozostaną, to będą wyrzuceni z PiSu. Dlatego prezes oczekuje jasnej deklaracji na piśmie, partia albo stowarzyszenie. Jak mówi europoseł Piotr Miller, były premier jest gotowy na spotkanie.
6: Żeby uzgodnić, w jaki sposób możemy wyjść z tej trudnej sytuacji i żeby tę intrygę, która jest przeprowadzana przez niektórych posłów byłej suwerennej Polski, ale też niektórych innych zamknąć.
4: Czasu jest coraz mniej. O północy kończy się ultimatum i czas na podpisanie dokumentu o lojalności wobec PiSu. Dla większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali. Na zachodnim Pomorzu obowiązują do wczesnego popołudnia, a w północnej części, a także w całej wschodniej połowie kraju do końca dnia. Bez alertów jedynie na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, Opolskiem i południowej części Wielkopolski. Podczas burz może padać grad, a porywy wiatru mogą dochodzić do 75 km na godzinę. Wojska USA zakończyły kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie. Była to 12. z rzędu noc ataków na to państwo. Marynarka wojenna Portugalii wysłała na Ocean Atlantycki statek, który będzie szukał zatopionych skarbów. Znajdują się one we wrakach okrętów. Szacuje się, że na dnie wód pod portugalską jurysdykcją zalega około 7 tysięcy statków. Dotychczas naukowcom udało się jedynie zidentyfikować 100 miejsc zatopionych wraków. W tym miesiącu dotarli m.in. do XIX-wiecznego okrętu, który znajduje się 32 metry pod powierzchnią wody. We wraku znaleziono m.in. ceramikę i armaty morskie.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. 63 minuty, ale bez gola. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Zagrał od początku, ale niczym się nie wyróżnił. Jego zespół prowadził 1-0 po kuriozalnej bramce samobójczej, ale ostatecznie to broniący tytułu Inter Miami wygrał 3-2. Lech Poznań i Górnik Zabrze.

0: Rozpoczęły walkę o Ligę Mistrzów, a dziś Raków Częstochowa i GKS Katowice rozpoczynają grę w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Dla zespołu z Częstochowy to piąte z rzędu podejście do europejskich rozgrywek. Raków podejmie dziś Valettę, mówi trener Dawid Kroczek.
1: Bardzo wartościowy czas za nami, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy. Dwa zgrupowania tak naprawdę, z czego jedno poświęcone na bardzo mocne gry kontrolne z przeciwnikami, gdzie tak naprawdę nie co dzień można rywalizować i to też pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Jeżeli chodzi o nastawienie, nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry.
0: Mecz Rakowa o 18:30, a dwie godziny później GKS zagra na wyjeździe z MŚK Żelina. Dla zespołu z Katowic to powrót do europejskiej rywalizacji po 23 latach. To jeszcze wracamy do zakończonego w niedzielę mundialu, bo FIFA ogłosiła właśnie drużynę marzeń tego turnieju. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano do niej obrońców Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodriego. Zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców turnieju Kylian Mbappé, Anglik Jude Bellingham, Norweg Erling Haaland, a największym zaufaniem fani obdarzyli bramkarza Republiki Zielonego Przylądka Wozinie, który na tej pozycji otrzymał aż 40% głosów. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki, aktualne mistrzynie olimpijskie i świata, walczą o czwarty tytuł w Lidze Narodów, w tym trzeci z rzędu. Wczoraj w ćwierćfinale turnieju w Makao bez trudu pokonały Holenderki 3-0. W drugim meczu Brazylia wygrała z Japonią 3-1. Dziś o 10:00 Turcja zagra z Kanadą, a o 13:30 Chiny z USA. Polki, które trzykrotnie zajmowały ostatnio w tych rozgrywkach trzecie miejsce, tym razem zakończyły rywalizację na 9:00 pozycji i nie awansowały do finałowego turnieju.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Na rano.
3: No tak patrzę na nasz horoskop i dzisiaj okazuje się, że księżyc znaku Skorpiona trochę namiesza. Niektórzy będą uparci i podejrzliwi i plotki mogą być dokuczliwe.
4: A to wszystko zależy od tego, z kim i z czym się księżyc spotka w tych wszystkich tam koniunkcjach, kwadraturach itp. No. To może wiele zmienić na weekend.
3: No może, tak. Na razie z tego, co tutaj ładnie pisze nasz nadworny astrolog, lepiej zająć się pracą i trzymać z daleka od intryg, a dzień będzie udany. No, to i my, trzymamy się
4: to
3: tego.
4: A my w ramach pracy zagramy wam teraz fajny numer Fancy i jego kultowe Flames of Love.
2: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
2: Horoskop Radia Centrum.
3: Baranie, ty będziesz dzisiaj w dobrym humorze, też trochę roztargniony. Postaraj się zadbać o szczegóły różnych spraw, bo jeśli będziesz miał wszystko pod kontrolą, to unikniesz problemów. Ktoś może zachęcać cię do wspólnego działania, nie daj się tylko wplątać w żadne dwuznaczne układy. Po południu przypływ dobrego humoru, ktoś sympatyczny zaprosi cię na kawę albo spacer.
4: Byku, nie obiecuj dzisiaj ludziom zbyt wiele, bo ktoś może mieć wobec ciebie wielkie wymagania. Masz możliwości, masz znajomości, ale nawet twoja życzliwość dzisiaj musi mieć swoje granice. Jeżeli wybierzesz się na zakupy, to pamiętaj też o swoich potrzebach.
3: Bliźnięta, poczujesz, że zasługujesz na więcej uznania. Mars w koniunkcji radzi, żebyś zaczął lepiej wyceniać swoje pomysły. A dziś nie rozmawiaj o tym z zazdrosnymi osobami, bo ktoś może zrazić cię do dobrych rozwiązań. Po południu idź na randkę albo impreza, będziesz się świetnie bawić.
4: Rak będzie dzisiaj bardzo energiczny i bardzo pomysłowy. Dzień sprzyja zawieraniu nowych znajomości, a w pracy szybkiemu rozwiązywaniu sporów. Bądź czujny i nie przegap tych plotek, które są ważne, bo wkrótce pojawi się ciekawa możliwość.
3: Jeżeli chodzi o lwa, to humor ci dopisze, ale też będziesz bardzo obowiązkowy. Bez skarg zniesiesz wszystkie nowe i trudne zadania, o ile są dobrze płatne. Jednak na szczodrość innych nie masz dzisiaj co liczyć. Wieczorem nie przesadzaj z obowiązkami, odpocznij, bo jutro pojawią się kolejne dobre pomysły.
4: Panna z kolei wpadnie na kilka rewolucyjnych pomysłów. Zapisz je, droga panno, żeby o nich nie zapomnieć, bo mogą przydać się po wakacjach. Układaj dziś plany wyjazdów i umawiaj się na różne wspólne przedsięwzięcia.
3: A waga dzisiaj ma zapewnione szczęście do ludzi. Wciągniesz się w ciekawe rozmowy, a czyjeś opinie dadzą ci wiele do myślenia. Po południu wybierz się do kina lub spotkanie związane z hobby, a będziesz się doskonale bawić. Będą nowe tematy i ciekawi ludzie.
2: Skorpion.
4: A skorpiona czeka pracowity, ale udany dzień. Bierz na siebie ambitne zadania, bo dzięki nim zyskasz już niedługo dodatkową gotówkę na różne szaleństwa. Po południu jednak zwolnij tempa, skup się na swoich przeżyciach i emocjach.
3: Strzelec dzisiaj będzie samodzielny i szybki w podejmowaniu decyzji. Nie pozwolisz nikomu sobą rządzić, a nawet zaczniesz skuteczniej walczyć o to, co ci się należy. Ale nie przesadzaj z tym buntem przeciwko sobom światu, bo zostaniesz sam. Jutro bardzo produktywny dzień.
4: Koziorożec powinien zająć się pracą lub porządkami. Czas zleci naprawdę szybko. Intuicja uchroni cię dzisiaj przed kłopotami, a wieczorem wyjaśnią się pewne wątpliwości i uda się odetchnąć.
3: A wodnikowi dzisiaj zapowiada się pracowity dzień. Możesz zastępować nieobecnych lub zaczniesz bardziej pomagać współpracownikom czy bliskim. Nie narzekaj, bo wreszcie zobaczysz efekty swoich działań. Przeznacz więcej czasu na swoje hobby i odpoczynek, bo wieczorem potrzebujesz więcej luzu i swobody.
4: No to jeszcze ryby, które mają przed sobą bardzo udany dzień, pełen ciekawych spotkań. Ktoś ważny wyrobi sobie na twój temat bardzo dobrą opinię. Nie wydawaj je wiele, żeby zrobiło się ładniej, to na zakupach. A jeżeli ktoś będzie miał inne pomysły, to niech sam nimi się zajmuje i je finansuje.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
3: 18 minut po 7.

0: i wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
4: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który?
5: Garnitur.
6: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
7: Reklama.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Trwa rozbudowa Ostrzeszowskiego Szpitala. Jak to wszystko wygląda, jak to pięknieje w oczach, o tym będziemy mówić w wiadomościach najbliższych.
10: Te kolejne punktualnie o 7.30.

0: 7.30 przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i w studiu Radia Centrum już Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie powiemy o inwestycjach w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia. Zaprosimy na prolog Odysei Antonińskiej, a w sporcie pilot Aeroklubu Ostrowskiego okazał się najlepszy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa rozbudowa Ostrzeszowskiego Szpitala, a Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia zyskało nowy kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej. Na niedawnej konferencji prasowej, w której uczestniczyły senator Ewa Matecka, posłanka Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej i prezes OCZ, doktor nauk medycznych Agnieszka Kubot-Krawczyk, podkreślono, jak ważna dla szpitala pozostaje ciągła modernizacja, która służy podniesieniu jakości usług medycznych świadczonych zarówno mieszkańcom Ostrzeszowa, jak i całego regionu.
3: Budowa nowego bloku operacyjnego to jeden z najważniejszych celów Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Plan obejmuje dwie sale operacyjne, salę przygotowań i nadzoru i to będzie 24-łóżkowy oddział. Póki co trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji, aby być też gotowym w momencie ubiegania się o środki zarówno unijne, jak i krajowe. Ponadto obecnie trwa rozbudowa szpitala o jedną kondygnację. Inwestycja ta docelowo na pewno znacznie poprawi komfort pacjentów, no i zabezpieczy stabilność samej placówki. Szpital pozyskał też 1,5 miliona na nowoczesny sprzęt medyczny i na bieżąco jednostka jest też modernizowana. Wszystkie te inwestycje służyć mają mieszkańcom zarówno Ostrzeszowa, jak i całego naszego regionu, bo inwestycje w zdrowie to przecież dzisiaj najważniejsza wartość.
2: Podkreśliła dla Radia Centrum posłanka Karolina Pawliczak. Senator Matecka podkreśliła z kolei, że szpital czeka na uruchomienie zewnętrznych środków krajowych i unijnych i jest w gotowości proceduralnej do startu o kolejne pieniądze. Będziemy wspierać te działania, a już dziś cieszyć się można z przyznania jednostce środków dedykowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, dodała Ewa Matecka. Warto podkreślić, że szpital stawia także na strategiczne partnerstwo z wojskiem i rolę w obronie cywilnej.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Już w ten piątek w Stawiszynie odbędzie się jeden z licznych prologów Odysei Antonińskiej. W programie znalazły się warsztaty dla dzieci, a także kryminalne gadanie, czyli spotkania autorskie w duetach, w trakcie których będzie można spotkać się z Ewą Przydrygą oraz Agnieszką Peszek, autorkami thrillerów psychologicznych i powieści kryminalnych. Na godzinę 20 zaplanowano wyjątkowy koncert.
4: Mili Państwo, pragnę Was bardzo gorąco zaprosić na wyjątkowy koncert, który odbędzie się już 24 lipca w Stawiszynie przy Placu Wolności 1. Będziecie Państwo mieli okazję usłyszeć największe szlagiery dwudziestolecia międzywojennego w aranżacjach zdecydowanie jazzujących. Przybywajcie, nie może Was tam zabraknąć. Wystąpią na scenie Dawid Troczewski, Dominik Karkoszka oraz Piotr Max Wiśniewski jako zespół instrumentalny, a zaśpiewam dla Państwa ja, czyli Julian Kuczyński.
2: Zapraszam słuchaczy Radia Centrum, Julian Kuczyński. Wstęp jest oczywiście wolnym, a koncert będzie też częścią programu letnich koncertów na ziemi kaliskiej. Łukasz Błaszczyk, pilot Aeroklubu Ostrowskiego, wygrał środową konkurencję prędkościową podczas rozgrywanych w Michałkowie 24. szybowcowych Mistrzostw Europy. Po trzech dniach przerwy pogoda okazała się wreszcie łaskawa dla pilotów.
5: Rywalizujący w klasie standard Łukasz Błaszczyk rozwinął w środę największą prędkość ponad 109,5 km na godzinę i zwyciężył w konkurencji prędkościowej, dzięki czemu przesunął się o 7 pozycji w górę klasyfikacji generalnej mistrzostw na 9 miejsce. Niestety straty z trzeciej konkurencji, kiedy to wylądował w polu, są potężne i do podium reprezentant Polski Aeroklubu Ostrowskiego traci ponad 200 punktów. Trzeci w tej klasie jest inny z Polaków, Jakub Barszcz. Bardzo ciekawie wygląda rywalizacja w klasie 15-metrowej, gdzie w środę wygrał Brytyjczyk Timothy Scott przed Polakami Łukaszem Grabowskim i Jackiem Flisem. Dokładnie taka sama kolejność jest w klasyfikacji generalnej, a broniący tytułu mistrzowskiego Grabowski ma tylko 13 punktów straty do reprezentanta Wielkiej Brytanii. Wszystko rozstrzygnie się najprawdopodobniej w piątek, bo prognozy pogody na czwartek nie są optymistyczne. Najsłabiej Polakom idzie w klasie klub, w której najwyżej sklasyfikowany reprezentant naszego kraju, Tomasz Ruba, jest 10. Zakończenie 24. szybowcowych mistrzostw Europy w Michałkowie w sobotę. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: A na początek przypomnienie, biomet dziś niekorzystny, możliwe są senność, gorsza koncentracja, wolniejszy czas reakcji, dlatego za kierownicą warto zachować szczególną ostrożność. No jeszcze sprawdzamy, co dzieje się na drogach regionu. W Kaliszu utrudnienia na Górnośląskiej, przy przystankach w pobliżu Serbinowskiej trwa wymiana kostki brukowej, dlatego autobusy zatrzymują się na pasie ruchu. Przebudowa ulicy Dobrzeckiej Świętego Michała, największe utrudnienia wciąż na Krajowej 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Tutaj zwężenie, nierówności, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, a kierowcy muszą liczyć się z korkami. Objazd możliwy przez Tłukinie albo Szałę. Jeszcze na chwilę wrócimy do Kalisza. Złota cały czas pozostaje jednokierunkowa. W Krotoszynie obowiązuje utrudnienia na ulicach Raszkowskiej, Wiśniowej z powodu prowadzonych prac drogowych. W Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego i zmieniona organizacja ruchu w rejonie ulic Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. I jeszcze Ostrów Wielkopolski. Tutaj ruszył remont ulicy Wrocławskiej, a na Krajówce nr 36 w kierunku Krotoszyna obowiązuje ruch wahadłowy.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Ceny na stacjach benzynowych rosną, a pojawiają się oczywiście w związku z tym pytania o powrót programu CPN, czyli niższych cen paliw. Ekonomiści studzą emocje i przypominają o napiętej sytuacji budżetu państwa i wątpliwych z ekonomicznego punktu widzenia długoterminowych korzyściach z takiej ingerencji, ale rząd powrotu programu CPN nie wyklucza i to jest sytuacja, która może się przydarzyć w najbliższych dniach, a najdalej tygodniach.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22 minuty 8:00.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502 722 722. Telefon 502 722 722.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Za 10 minut godzina 8, a my sobie tak myślimy o tym, jak wygląda idealny partner. No i jest parę takich fajnych cech. Bo co on robi? On nie krytykuje i się nie obraża.
1: Odpowiada natychmiast i dostosowuje się do użytkownika.
0: Pamięta wcześniejsze rozmowy i potrafi mówić dokładnie to, czego potrzebujemy. I jest taki partner na świecie.
1: Nazywa się ChatGPT AI. I okazuje się, że uwaga, i to robi się tutaj dramatycznie, coraz więcej osób próbuje nawiązać więź ze sztuczną inteligencją i robi się bardzo poważnie, bo nawet małżonkowie, jak się okazuje, wykorzystują sztuczną inteligencję do generowania sobie odpowiedzi. Co odpowiedzieć mężowi albo żonie?
0: W przypadku na przykład jakiegoś konfliktu albo kłótni. Mm-hmm. No my też próbowaliśmy wkręcić ChatGPT w różnego rodzaju sytuacje.
1: Nie dał się. Ale okazuje się, że ChatGPT może nie jest jeszcze naszym kochankiem, tudzież kochanką, ale zaczynamy zaspokajać z nim różnego rodzaju potrzeby emocjonalne czy intymne.
0: Tak, o tym mówią coraz częściej psychologowie. No i w dodatku co? No nie stawia nam granic, niczego nie wymaga. Nie. Po prostu jest. No to, jest... że jesteśmy my, to też jest dla niego największe szczęście.
1: I panowie i panie drogie, nie strzela focha.
0: To jest dobre. Radio C.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
3: W piątek, 24 lipca, zapraszamy na kino plenerowe w ramach Kulturalnego Lata w Mieście. W Ostrowskim Parku Miejskim wyświetlimy wzruszający film Był sobie pies. Startujemy o 21.30. Wstęp bezpłatny.
4: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
6: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62 501 44 71. Twój ciągnik to Zetor.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.
8: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu, miejscami burze, więc warto się dzisiaj zaopatrzyć w parasol. Suma opadów miejscami do 20 mm, więc troszkę popada. Maksymalnie dziś na termometrach do 20 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 65 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni. Biometr przez cały dzień będzie niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 8:00. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Płonie salon samochodowy na warszawskim Targówku. Nad okolicą gęsty dym. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty wydane dla większości kraju. Powszechnie stosowane sztuczne słodziki mogą się przyczyniać do szybszego starzenia mózgu. Tak przekonują naukowcy. O ich badaniach w szczegółach opowiem za chwilę. Michał Wierzchała. Trwa akcja gaśnicza pożaru warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku. Na miejscu jest około 40 jednostek straży pożarnej. Nad okolicą unosi się wysoki słup czarnego dymu. Świadkowie opowiadali, że słyszeli wybuchy. Widać też dużo spalonych samochodów. Strażacy przyznają, że źródło ognia nie zostało jeszcze zlokalizowane. Ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy ekspresowej 8 odbywa się normalnie. 14 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe są silne opady deszczu i porywisty wiatr. Bez ostrzeżeń jedynie w południowo-zachodniej części kraju. O kilkadziesiąt groszy na litrze wzrosły ceny paliw na stacjach w ostatnim tygodniu, podaje serwis epetrol.pl. Cena 95-oktanowej benzyny jest obecnie na najwyższym poziomie od 2022 roku. Z kolei najszybciej w ostatnich dniach rosła cena oleju napędowego. Średnia cena to teraz 7,64 i jest to wzrost o 45 groszy w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Już działają, ale pełną gotowość mają osiągnąć do końca tego miesiąca. Strażnicy odpowiedzialni za odstraszanie niedźwiedzi w Bieszczadach. O szczegółach teraz Marcin Starzec.
5: Grupa to odpowiedź na narastający konflikt między ludźmi a niedźwiedziami, które wiosną zbliżały się do zabudowań. Jak mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 12-osobowa grupa ma już za sobą pierwsze udane akcje, choć wciąż czeka na komplet sprzętu.
6: Już mieliśmy okazję tak naprawdę parę dni po tym, jak weszły w życie te przepisy, przetestować tą broń. No najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy.
5: Bazy zespołu zaplanowano w Cisnej i w Solinie. Jednak wójt gminy Solina, Adam Piątkowski, uważa, że to za mało na tak duży teren.
7: Może łatwiej będzie w naszej gminie. Co z gminą Lutowiska, gdzie te odległości są duże? Co z gminą Komańcza, prawda, gdzie tam czas dojazdu grupy będzie duży, to niewiele da.
5: Oprócz przepłaszania, pieniądze mają pozwolić też na profilaktykę i edukację turystów oraz mieszkańców Bieszczad.
4: Powszechnie stosowane sztuczne słodziki mogą się przyczyniać do szybszego starzenia mózgu. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Brazylii. Przez 8 lat badali prawie 13 tysięcy osób. Uczestnicy przeszli testy mierzące zdolności poznawcze na początku, w połowie oraz na koniec badania. Testy te mierzyły między innymi płynność wypowiedzi, przypominanie słów oraz szybkość przetwarzania informacji. Okazało się, że u osób spożywających największe ilości słodzików ogólna sprawność procesów myślowych i pamięci pogarszała się szybciej niż u osób spożywających ich najmniej. Naukowcy zaznaczają, żeby nie wyciągać jednak pochopnych wniosków, bo zbierane w badaniu informacje były przekazywane przez samych uczestników. A ponieważ ludzie mogą zapominać o spożytych produktach albo błędnie oceniać ich ilość, dane oparte na własnych deklaracjach mogą być niedoskonałe.
1: Kursy walut.
2: To teraz twarde fakty. Średnie ceny w kantorach euro po 4,32 zł, dolar amerykański 3,78 zł, frank szwajcarski 4,65 zł i funt brytyjski 5,07 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
2: 4,5 minuty po godzinie 8:00. Sprawdzamy teraz, któż dzisiaj świętuje.
8: A proszę, to jest bogate
2: lista
8: grono.
2: Bogata.
8: Lista bogata. Lista bogata.

0: Czy bogatych, ale bogata. To na pewno Bogna może być bogata. Brygida, Jan, Joanna, Krystyn i Lena dziś mają okazję do świętowania.
1: Jest jeszcze Kasjan, Bolesław i Wiktor. Wszystkiego dobrego. Już dla was teraz szykuje się Renegades.
2: Duet na rano.
3: Radio Centrum 106.4 FM.
2: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: kinach Odyseja w reżyserii Christophera Nolana zadebiutowała 17 lipca. Film jeszcze przed premierą stał się obiektem ataków prawicowych komentatorów, którym się nie podobało chociażby obsadzenie w roli Heleny czarnoskórej aktorki Lupity Nyong'o, a teraz Elon Musk stwierdził, że on zrobi lepszą wersję Odyseja Nolana.
1: Zapowiedział nową, poprawniejszą wersję zrobioną w jego AI. No jak Elon Musk użyje swojego AI, a jego ten odpowiednik czata GPT potrafił takie numery robić, że ja już się boję, co zobaczymy na tym ekranie. Jest jakaś propozycja wstępna?
0: Na razie to ma to być taki film, który jest zgodny z prawdą historyczną i wierny sztuce Homera.
1: Do powiedzi
0: nie spodziewałam się akurat ze strony pana Muska, że będzie takim wielkim orędownikiem oryginału. Ale może przeczytał, może zna i może wie.
1: Film na pewno zostanie doceniony przez krytyków i widzów w tej wersji. Tu nie mamy żadnych wątpliwości.
0: Oczywiście,
1: pytanie, jak bardzo będzie doceniony. Oceniony to na 100%.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Hurtownia Madmut Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madmut Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
3: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Service 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.

0: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Najbliższą sobotę otwarcie wystawy Stany przejściowe w Pałacu w Antoninie.
4: No i o tym będziemy mówić już za chwilę. Słuchajcie wiadomości o 8:30.

0: Dlatego, że już 8:30, a przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Władze powiatu kaliskiego wyremontują 2 magazyny do gromadzenia i przechowywania żywności. Wystawa pod tytułem Stany przejściowe w Pałacu w Antoninie, a w sporcie lekkoatleci przed seniorskimi mistrzostwami.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Starostwo powiatowe w Kaliszu planuje remont 2 nieruchomości, w których powstaną magazyny do gromadzenia i przechowywania żywności oraz materiałów niezbędnych do ochrony ludności i obrony cywilnej. Jeden z nich znajduje się w Kaliszu, drugi w Opatówku. Na ten cel samorząd przeznaczy 1 000 000 zł pozyskanych z programu rządowego.
4: Magazyn w Kaliszu znajduje się w kompleksie budynków Starostwa Powiatowego w części przestrzeni podawnej w Anatówce, a ten w Opatówku zlokalizowany jest przy ulicy Ludowej, gdzie swoją siedzibę mają służby drogowe podległe urzędowi. Oba od wielu lat nie były remontowane. W przypadku pierwszego planowane jest zburzenie kilku ścian działowych, tak by powstała przestrzeń umożliwiająca magazynowanie rzeczy niezbędnych do ochrony ludności i obrony cywilnej. Konieczna będzie także wymiana m.in. wszystkich instalacji. Takie same prace będą przeprowadzone w budynku w Opatówku, a dodatkowo zostanie zlikwidowana stara niedziałająca kotłownia oraz będą dobudowane nowe pomieszczenia. W ten sposób zwiększy się przestrzeń magazynowa. Oprócz tego konieczne jest wyposażenie obu magazynów w szafy i stelaże. Na to potrzebne są dodatkowe, ale znacznie mniejsze środki. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Wygrał ubiegłoroczną edycję Grand Prix 4 Salonu Wiosennego organizowanego przez Galerię Opery z Artis w Antoninie. Teraz zaprezentuje swoją sztukę w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów. Wernisaż Krzysztofa Łopczowskiego już w tę sobotę. Jakie prace tworzy artysta?
5: Jest to moja przede wszystkim pierwsza indywidualna wystawa, więc jak najbardziej bardzo emocjonalnie do tego podchodzę. W swoich pracach próbuję dać taką przestrzeń do interpretacji odbiorcy, bo moje prace są hiperrealistyczne, ale to te przedstawienia to są rzeczy nieistniejące fizycznie, więc to jest jakby coś, co daje duże pole dla odbiorcy, żeby on jakby samemu mógł dostrzec pewne rzeczy i czegoś u siebie poszukać. Pracuję tylko z ołówkiem, są to prace bardzo czasochłonne.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Łopczowski. Otwarcie wystawy Stany przejściowe w tę sobotę o godzinie 18:30 w Pałacu w Antoninie. Odbyły się już mistrzostwa w kraju od lat 18, następnie do 23, a ostatnio do 20. Czas na seniorskie zmagania. Mowa o rozpoczynających się w piątek w Białymstoku 102. Mistrzostwach Polski z udziałem największych gwiazd polskiej królowej sportu. Nie zabraknie na nich także reprezentantów klubu sportowego Stal LA Ostrów z medalowymi szansami, o których opowiedział Radiu Centrum trener Michał Walczak.
6: No, mamy kilka indywidualnych osób, mamy też sztafetę męską, w sumie chyba 11 osób od nas jedzie. Uważam, że największa ta medalowa szansa to jest Dawid Borowski w biegu na 5000 metrów. No, świetny sezon, te 1500 metrów w tym sezonie pokazuje, że jest bardzo dobrze, miał też medal seniorowski na hali. Uważam, że tu jest ta największa szansa. Emilia Twardowska jest czwarta w rankingu, ma 2 centymetry straty do trzeciej. No, gdyby wyszedł taki konkurs życia Emilce, to gdzieś tutaj też możemy gdzieś zakręcić się koło medalu. Jest oczywiście Elena Kanicka, która ma chyba 7 czy 8 wynik w tym momencie na listach.
2: A wśród reprezentantów Stali na mistrzostwach w Białymstoku jest oczywiście także sprinter Dawid Grząka. W biegu na 100 metrów poziom jest jednak bardzo wysoki i wyrównany, co oznacza, że o medal będzie ciężko.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Jeżeli ruszacie w trasę, zachowajcie ostrożność. Czwartek deszczowy. Warto pamiętać, że mokra nawierzchnia oznacza gorszą przyczepność i dłuższą drogę hamowania. A my teraz sprawdzamy najważniejsze utrudnienia na drogach regionu. Zaczynamy od krajowej 12 między Kaliszem a Opatówkiem. To wciąż najbardziej problematyczny odcinek. Od Opatówka do Zdun obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Tu mamy zwężenia, uskoki, nierówności, miejscami urwane pobocza, więc ta 40 się przyda. A od Zdun do wjazdu do Kalisza nadal stoją pachołki. Kierowcy muszą liczyć walczycie z korkami, objazd możliwy przez tłokienie albo szałę. W Kaliszu utrudnienia na ulicy Górnośląskiej przy przystankach w pobliżu Serbinowskiej trwa wymiana kostki brukowej, dlatego autobusy zatrzymują się na pasie ruchu. Trwa również przebudowa ulicy Dobrzec, Świętego Michała, a Złota pozostaje jednokierunkowa. W Ostrowie remont na ulicy Wrocławskiej, a na krajówce nr 36 w kierunku Krotoszyna obowiązuje ruch wahadłowy. W Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, obowiązuje też zmieniona organizacja ruchu w rejonie ulic Zielonej, Lipowej i Osiedlowej, a na koniec Krotoszyn, tu prace drogowe powodują utrudnienia na ulicach Raszkowskiej i Wiśniowej. Bezpiecznej podróży.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 23 minuty 9.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Sprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 60 2501 44 71. Twój ciągnik to Zetor.
1: Reklama.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Rok 1961. Wtedy urodził się Martin Lee Gore, współzałożyciel grupy Depeche Mode.
2: To autor tekstów, to muzyk, to wokalista, a także DJ, laureat Nagrody Brytyjskiej Akademii Kompozytorów, autorów tekstu. No i oczywiście ten, który ma swój współudział w sukcesie Depeche Mode.
1: Stanowczo Strange Love, teraz i Depeche Mode specjalnie dla Was.

0: Strange Love, grupa Depeche Mode, to była płyta Music for the Masses z 1987 roku, a my teraz wracamy do urodzin.
1: Rok 1965 w muzyce, wtedy na świat przyszedł nie kto inny jak słynny Slash, czyli gitarzysta Guns N' Roses, tak naprawdę Saul Hudson.
0: Tak, no właśnie. Znalazł się też w składzie Velvet Revolver i nagrywał również z własnym zespołem Slash and Snake Pit, ale my wracamy do starego, dobrego Guns N' Roses. Don't cry.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Savia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy, burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Kierunek lat.

0: Lease. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Zaglądamy na pogodowe mapy, a tu w tej chwili, no właśnie, deszczowo w całym regionie i według synoptyków czeka nas taki właśnie dzień. Opadów sporo, słońca jak na lekarstwo, a do tego jeszcze dość silny wiatr, który w porywach powieje nawet do 70 km na godzinę, a na barometrach ciśnienie spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lease, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 9.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Gęsty czarny dym nad północną Warszawą, płonie salon samochodowy. Wymiana używanych rzeczy przez internet, niebawem z miejską aplikacją. Właścicielowi ekskluzywnej restauracji grozi więzienie za deser z mrówek. Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. Kłęby czarnego dymu unoszą się nad północną częścią Warszawy. Płoną magazyny i tereny warsztatów samochodowych przy ulicy Krasnobrodzkiej na Stołecznym Targówku. Na miejscu jest Szymon Kępka. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja?
5: W tej chwili trwa dogaszanie pożaru. Najważniejszą informacją jest to, że nie ma mowy o osobach poszkodowanych i rannych. Teren pożaru to jest nawet kilkaset metrów kwadratowych. Ogień strawił warsztat i magazyn z samochodami. Tutaj w okolicy pożaru są także salony samochodowe. Przyczyna pożaru nie jest znana. Świadkowie i pracownicy pobliskich warsztatów mówią także, że wewnątrz przechowywane były samochody elektryczne. Tej wersji na razie nie potwierdza straż pożarna pracująca nadal na miejscu.
4: Jeszcze ważna informacja dla kierowców. Pobliska trasa S8 jest przejezdna. Na giełdach paliw ropa drożeje kolejny dzień. Nie ustają uderzenia wojsk USA na Iran. Miniona noc była 12. z rzędu z atakami na to państwo. Co czwarty Polak zaciągający kredyt hipoteczny wynajmował wcześniej mieszkanie. Wynika z badania wykonanego dla Oto Dom. Decyzja o zakupie wynikała z tego, że skończyła się umowa najmu albo osoby nie były zadowolone z warunków w wynajmowanym lokalu. Z badania wynika też, że na decyzję zakupową coraz rzadziej wpływa zawarcie małżeństwa czy powiększenie rodziny, a coraz częściej motywacją jest przekonanie, że najem przestał być opłacalny albo nie odpowiada potrzebom. Jak zmniejszyć ilość śmieci? Problem istotny w całej Polsce, a próba znalezienia odpowiedzi nadchodzi z Gdańska. Powstanie miejska aplikacja, która będzie służyła mieszkańcom do przekazywania sobie nadających się do użytku rzeczy. Paweł Radzewicz teraz o szczegółach.
6: Aplikacja ma sprawić, że gdańszczanie będą wyrzucali mniej rzeczy.
7: Od dawna nam się to marzy i teraz robimy kolejny krok,
6: mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
7: Aplikacja niejako skojarzy mieszkańców, którzy chcą się pozbyć przedmiotów, które są jeszcze sprawne, ale po prostu oni już ich nie chcą, z tymi mieszkańcami, którzy takich przedmiotów potrzebują.
6: Co więcej, za jej pośrednictwem będzie można sprawdzić, czy to, co pozornie jest do wyrzucenia, da się naprawić.
7: Cały szereg różnych przedmiotów możemy jeszcze naprawić. Czasami po prostu nawet nie jesteśmy świadomi tego, że one mogą jeszcze zostać zreperowane i posłużyć jeszcze albo nam, albo komuś innemu.
6: Gdańska aplikacja ma być gotowa w przyszłym roku.
4: I może będzie można w przyszłości z niej skorzystać także w innych miastach. Prokuratorzy w Korei Południowej zwrócili się do sądu o skazanie właściciela restauracji wyróżnionej gwiazdką Michelin na rok więzienia za podanie sorbetu z mrówkami. W Korei firmy mogą legalnie dodawać do żywności koniki polne i poczwarki jedwabników, ale nie mrówki. Śledczy deseru nie jedli, jedynie zobaczyli w mediach społecznościowych wzmiankę zamieszczoną przez pracownika ekskluzywnej restauracji o tym, że mrówkowy przysmak pojawił się w menu.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Raków Częstochowa podejmie dziś Valletta, GKS Katowice zmierzy się w Słowacji z MŚK Żilina. To pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków w pojedynku z drużyną z Malty jest zdecydowanym faworytem, ale o lekceważeniu przeciwnika nie ma mowy, mówi trener Dawid Kroczek.
9: Będziemy chcieli być w 100% skupieni na wykonaniu zadań i to spotkanie wygrać. Też cieszę się, że zawodnicy pokazują takie nastawienie na treningu, bardzo wysoki poziom skupienia i to też widać, że wszyscy czekamy na ten mecz i na pewno podejdziemy do niego w pełni zmotywowani i przygotowani.
8: Raków jest w europejskich bojach w ostatnich latach zaprawiony. GKS do takiej rywalizacji wraca po 23-letniej przerwie, mówi kapitan Arkadiusz Jędrych.
10: Niech ten mecz, że tak powiem, już się zaczyna, bo czuć te emocje, czuć ten zapach czegoś naprawdę fajnego i wielkiego i mam nadzieję, że po prostu podołamy w tym meczu.
8: Mecz Rakowa o 18.30, a GKS-u o 20.30. Tymczasem FIFA ogłosił

0: O 11 marzeń mundialu na podstawie głosów kibiców. Niespodzianką jest wybór Vozini z Republiki Zielonego Przylądka na pozycję bramkarza. Do obrony kibice wstawili Pedro Porro i Marka Cucurella z Hiszpanii, Francuza Dayota Upamecano i Argentyńczyka Lisandro Martineza. W pomocy znaleźli się Hiszpan Rodri, Francuz Michael Olise i Anglik Jude Bellingham, a w ataku znakomite trio Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland. Srebrna medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska i Szymon Nowobilski awansowali do półfinałów rywalizacji w Kanadyjkach na Mistrzostwach Świata w Salomie Kajakowym w Oklahoma City. Dla Zwolińskiej to drugi awans. We wtorek z najlepszym czasem awansowała też do półfinałów K1.
1: Kwalifikacje trzeba jeździć stabilnie, z kontrolą. Taki był to przejazd. Trasa była taka do ścigania się. Nie było dużo technicznych elementów, które ja zazwyczaj lubię, tylko była bardzo mocno do ścigania, więc starałam się zjechać taki solidny przejazd, więc jestem zadowolona ogólnie z tego przejazdu. Jest dużo do ucinania czasowo, więc fajnie.
0: Zwolińska w kajakach i kanadykach broni tytułów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
3: Bardzo chcielibyśmy wam powiedzieć, że lato, że wakacje, że słońce i gorąco, ale to, niestety, bywa i tak.
4: Możemy to powiedzieć, ale stanowczo w czasie przyszłym.
3: O, zdecydowanie.
4: Bo czas przyszły pokazuje, że będzie. Będzie całkiem niezła pogoda. I nawet u nas.
3: I to już od jutra ma się poprawiać, na weekend rewelacja, później małe załamanie i kolejny tydzień słoneczny. Także idziemy w kierunku dobrego.
4: 28 stopni, no proszę, jak to brzmi.
3: Normalnie, luksus.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: W piątek, 24 lipca, zapraszamy na kino plenerowe w ramach Kulturalnego Lata w Mieście. W Ostrowskim Parku Miejskim wyświetlimy wzruszający film Był sobie pies. Startujemy o 21.30. Wstęp bezpłatny.
3: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502 722 722. Telefon 502 722 722.
0: Reklama.
5: Samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano. Daleko

0: Kino Centrum prezentuje. Radio Centrum poleca.
1: Zaglądamy do Kina Centrum w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Łazienna 6, Gabi Mizgalska z nami. Witaj po raz kolejny.
2: Dzień dobry,
1: nasze cześć. Czwartkowe śniadania w radiu pod hasłem kino już stały się takim elementem obowiązkowym, można powiedzieć.
2: Powiem ci, że teraz pobudziłeś moją wyobraźnię, bo zastanawiam się, co oni tam sobie jedli w tej Odysei.
1: No, proszę.
2: Nic dobrego, pewnie nic dobrego, bo tam nic... znaczy, może tak, tam się tyle dzieje, że nie ma czasu na jedzenie.
1: No bo generalnie spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać
2: to
1: o filmie.
2: O jedzenie.
1: Oddajemy ci głos. Co tam w kinie?
3: Oczywiście już tutaj powiedziana Odyseja Christophera Nolana. Ten film dzisiaj o 19:00, ale jeszcze gramy przez cały tydzień, także zapraszam przez cały tydzień. A dzisiaj po raz ostatni amerykańska animacja, animowana komedia Minionki i Straszydła.
1: Ojej.
3: Niestety ostatni raz, także no właśnie, kto tutaj tych żółtych, zwariowanych stworków nie zdążył zobaczyć, zapraszam dzisiaj na 15:20.
1: Zdążycie na pewno.
3: A drugi film po raz ostatni dzisiaj to amerykańska komedia, dramat Zaproszenie.
1: No właśnie, i przeskakujemy do piątku, bo tam poza Odyseją czeka też na nas kolejna premiera.
3: Włoski dramat, komedia O czym sobie nie mówimy. O ten film podpytywało parę osób, także daje znać, że właśnie wchodzi na ekran naszego kina. A jest to historia pary z wieloletnim stażem, która, by trochę pobudzić swój związek, decyduje się na wyjazd do Maroka wraz z parą swoich przyjaciół, którzy są w kryzysie małżeńskim. To opowieść o tajemnicach, kłamstwach, tłumionych emocjach oraz o niebezpiecznych pragnieniach.
1: Mm-hmm, tam się sporo wydarzy,
2: wakacje,
1: tak?
2: Wakacje, różnego rodzaju relacje, emocje.
3: Oj, dzieje się tam, dzieje naprawdę.
1: Okej. O czym sobie nie mówimy, do zobaczenia jutro po raz pierwszy w Kinie Centrum, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a w weekend też kilka propozycji. Rozpocznijmy od tej, która związana jest z pewną rocznicą urodzin.
3: Zgadza się, to setna rocznica urodzin Andrzeja Wajdy, to przegląd Wajda Rewizje, tym razem film Brzezina o godzinie 15:10. To film o dwójce braci, którzy po latach ponownie się spotykają. Jeden z nich jest śmiertelnie chory i zostało mu kilka miesięcy życia, ale pragnie czerpać to życie z całych sił, a drugi jest fizycznie zupełnie zdrowy, jednak po śmierci swojej żony psychicznie coraz bardziej popada w depresję.
1: I ten film do zobaczenia o godzinie 17:10. Ja widzę, Marzanna, w sobotę, że spoglądasz na te propozycje w fotelach i w przyjemnych kanapach i z ciastem i kawką, tak?
2: Mówiliśmy trochę o jedzeniu, widzisz, i wracamy.
1: No właśnie, Gabi, co tam w kino Kawka?
3: Zapraszam w sobotę na godzinę 18 oraz w niedzielę na 17 na przedpremierowy seans filmu Pejzaż w kolorze sepi w kino Kawka. To oczywiście nasza kameralna sala, na której znajdują się wygodne kanapy, stoliki, małe lampki, a do tego barek, z którego można nabyć pyszne ciasto i kawę, i naprawdę ciasto jest przepyszne.
1: Dobra, a słów kilka o filmie, bo wiemy już, że jest dobra kawa, że jest dobre ciasto, ale jeszcze trzeba coś na ekran wrzucić.
3: Dokładnie, a to japońsko polska produkcja na podstawie powieści laureata literackiej Nagrody Nobla, opowiadająca o rodzinnych sekretach, pułapkach pamięci i relacji matki z córką. Akcja filmu dzieje się w Wielkiej Brytanii, jednak bohaterowie pamięcią będą sięgać do powojennego miasta Nagasaki.
2: Świetna muzyka Pawła Mykietyna, to jest kompozytor znany z takich filmów jak IA czy Essential Killing. No i oczywiście świetny tekst Kazuo Ishiguro. Będziecie mogli to wszystko zobaczyć, no i w takich fajnych wnętrzach.
1: Przy dobrej kawce, tak?
2: Dobrej kawie, w dodatku.
1: Sobota 18 i niedziela godzina 17. Wszystko się zgadza.
3: Wszystko się zgadza. Serdecznie zapraszam i oczywiście zostawiam wejściówki na konkursy, także zapraszam do udziału i do kina.
1: No właśnie, to my też. I zachęcamy do tego, żeby wskoczyć na Łazienną 6 do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
2: Możecie też zajrzeć oczywiście do internetu na rc.fm albo na stronę Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: A my dziękujemy za dzisiejsze propozycje.
2: Gabi z kina.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Kino Centrum prezentuje. Radio Centrum poleca.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.

0: Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Reklama.
2: Będą pieniądze na sport. Ponad 7 milionów złotych trafiło w tym roku do ostrowskiego sportu zawodowego z budżetu miasta. Posłuchajcie o tym w wiadomościach.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: panowie z Zakopała, o ten tu to ja, a o ten tu to jest Mateusz Kurzaj. O i 9:30 czas na wiadomości.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kasa na ostrowski sport od miasta i spółek miejskich, szkolenie wyjazdowe mieszkańców powiatu pleszewskiego, zespół tańca ludowego Swojacy wrócili z Portugalii.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ponad 7 milionów złotych trafiło w tym roku do ostrowskiego sportu zawodowego z budżetu miasta oraz miejskich spółek komunalnych. To jednak niepełna skala wsparcia. Wybrane kluby korzystają także z 95% bonifikat za użytkowanie miejskich obiektów sportowych, a koszt tych ulg pokrywany jest z budżetu miasta.
3: Szczegółowe dane dotyczące finansowania sportu zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim poznaliśmy dzięki odpowiedzi Urzędu Miejskiego na interpelację radnej Sylwii Nowickiej. Z przedstawionego zestawienia wynika, że bezpośrednio z budżetu miasta na sport zawodowy przeznaczono w tym roku około 6 milionów złotych. Kolejne blisko 1 300 000 przekazały miejskie spółki komunalne. Łącznie daje to ponad 7 300 000 złotych z publicznego wsparcia. Największym beneficjentem okazała się Stal S.A., czyli spółka prowadząca ekstraklasową drużynę koszykówki. Tylko ze spółek komunalnych klub otrzymał ponad 934 000 złotych. Znacznie skromniejsze wsparcie trafiło do piłkarzy ręcznych, którzy od kilku sezonów należą do krajowej czołówki i z powodzeniem rywalizują także w europejskich pucharach. W ich przypadku wsparcie ze spółek komunalnych wyniosło 92 000 złotych. Na tym jednak pomoc miasta się nie kończy. Część klubów korzysta bowiem z bonifikat za wynajem miejskich obiektów sportowych sięgających nawet 95%. Różnice pomiędzy stawką wyjściową a ceną płaconą przez kluby pokrywa budżet miasta, czyli w praktyce ostrowscy podatnicy. Temat finansowania sportu zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim wkrótce ponownie stanie pod obrady Rady Miejskiej. Trwają przygotowania do nadzwyczajnej sesji, podczas której radni będą decydować o przyznaniu klubom kolejnych środków na nowy sezon. Prezydent miasta proponuje na ten cel 1 700 000 złotych, natomiast część radnych postuluje zwiększenie kwoty do około 2 milionów. Ostateczna decyzja ma zapaść jeszcze przed końcem wakacji. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Zamiast wykładów w sali, spacer wśród setek odmian roślin ozdobnych i wizyta na plantacji winorośli. Tak wyglądało szkolenie wyjazdowe, podczas którego mieszkańcy powiatu pleszewskiego mogli zdobyć praktyczną wiedzę i zobaczyć, jak nowe odmiany sprawdzają się w uprawie.
4: Mieszkańcy gmin Dobrzyca, Pleszew i Czerwin wzięli udział w szkoleniu wyjazdowym zorganizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z siedzibą w Marszewie. Tematem spotkań były nowości odmianowe w hodowli roślin ozdobnych i uprawie winorośli. Program przygotowany przez Dorotę Piękną-Paterczyk obejmował dwie wizyty studyjne. W szkółce Stanisława Zymona w Tłokini Kościelnej można było zobaczyć jedną z największych w Europie kolekcji magnolii oraz liczne odmiany jeżówek, judaszowców i hortensji Pink Annabelle. Nie zabrakło również rozmów o pielęgnacji i wymaganiach poszczególnych gatunków. Drugą odwiedzoną miejscówką była winnica w Jankowie II, gdzie zaprezentowano plantacje winorośli, uprawiane odmiany oraz podstawowe etapy produkcji wina. Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń i do poznania najnowszych trendów w ogrodnictwie oraz uprawach specjalistycznych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Zespół tańca ludowego Swojacy z gminy Raszków wrócił właśnie z Portugalii, gdzie zaprezentował Polskę podczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego FestiFolk. Tegoroczna edycja wydarzenia zgromadziła zespoły z Argentyny, Chorwacji, Grecji, Meksyku, Polski i Portugalii, tworząc niezwykle barwne spotkanie kultur, tradycji i folkloru z różnych stron świata.
5: Podczas festiwalu Swojacy prezentowali przede wszystkim tańce raszkowskie przy akompaniamencie kapeli dudziarskiej, przybliżając portugalskiej publiczności charakterystyczny folklor południowej Wielkopolski. W programach koncertowych znalazły się również tańce lubelskie, dzięki czemu widzowie mogli poznać różnorodność polskich tradycji tanecznych. Zespół wystąpił podczas koncertów w Tramadze, Ponte de Sor i Montargil, a także brał udział w licznych wydarzeniach towarzyszących i integracyjnych. Szczególnym doświadczeniem było międzynarodowe spotkanie taneczne, podczas którego członkowie poszczególnych grup uczyli się nawzajem tradycyjnych tańców swoich krajów. Kulminacją FestiFolk była uroczysta gala finałowa w amfiteatrze Teatrze nad rzeką Sor w Ponte de Sor. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowały się wszystkie zespoły uczestniczące w festiwalu, pokazując bogactwo i różnorodność tradycji swoich krajów. Portugalska wyprawa połączyła prezentację polskiego i wielkopolskiego folkloru na międzynarodowej scenie z poznawaniem historii, kultury i tradycji Portugalii. Był to tydzień pełen koncertów, spotkań z ludźmi z różnych stron świata, nowych przyjaźni, pięknych miejsc i niezapomnianych doświadczeń. Udział w FestiFolk po raz kolejny pokazał, że folklor, muzyka i taniec potrafią przekraczać granice i łączyć ludzi niezależnie od języka czy kraju pochodzenia. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Teraz konkurs.
1: Za 20 minut 10 to jest dobry moment, żeby powalczyć o wspomniane przed kilkunastoma minutami wejściówki do kina Centrum.
2: A w tym tygodniu w weekend będzie bardzo dużo ciekawych filmów nowych do zobaczenia. Na pewno Odyseja, na pewno komedia produkcji włoskiej, o czym sobie nie mówimy. Będzie to rzeczywiście seans w kinokawce, będzie Wajda. W związku z tym wybierajcie, no i wygrywajcie zaproszenia.
1: 88 400 106 4, telefon dzwoni i jest już ktoś z nami. Halo.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam uprzejmie.
2: Kto po drugiej stronie?
3: Ja, Sławek.
2: Cześć Sławku, jak tam u ciebie z pogodą? Bo u nas, tak powiem ci, coś ostatnio zaczęło padać.
3: To znaczy, no muszę się przychylić do tej opinii, u mnie też zaczęło padać właśnie.
1: A ja myślałem, że Sławek w tym momencie powie, że tak. Wiecie, a ja przebywam na Rodos i
2: tak,
1: to mnie jest,
2: jest
1: rewelacja.
2: No,
1: jeszcze zależy, jakie Rodos, nie? Czy lokalne, czy to takie dalekie. Dobrze, Sławku, konkrety teraz, podwójna wejściówka czeka na ciebie. Jedno jakże, mam nadzieję, proste pytanie z szeroko rozumianego obszaru film. O.
2: Tak, w jakiej serii filmów występuje agent 007? I teraz mamy dla ciebie trzy propozycje odpowiedzi. Czy to Mission Impossible, czy może James Bond, czy może Indiana Jones?
3: No ja bym strzelał w Jamesa Bonda.
1: Ale jesteś pewien tej odpowiedzi, tak? Jesteś pewien,
2: słuchaj,
1: tak?
2: Słuchaj, skoro jest strzelanie...
1: Może jest jakaś niepewność.
2: Skoro jest strzelanie, słuchaj, licencja na zabijanie,
1: ale
2: na środek.
1: Ale w Mission Impossible też się strzelało, no.
2: Tak, ale tam jednak, wiesz, tak bardziej, tak, no, masz na to papiery, no.
1: No. Jakby to powiedzieć, Sławku, z lekką taką niepewnością zaznaczamy odpowiedź B i sprawdzam.
0: Radio Centrum.
2: Proszę, licencja na zabijanie. Wszystko pasuje.
3: Dziękuję.
1: Masz od nas licencję na...
2: Oglądanie filmów.
1: Tak,
2: żeby nie było, że wiesz, zaraz nie będzie twoich najlepszych, prawda... No dobrze, zostawiamy to.
3: Tak.
2: Bakłażanów. O, dobrze, zostawiamy bakłażany.
1: Okej, okay, dobra. Jeszcze coś w temacie warzywnym?
2: Ja gratulujemy Sławkowi. Podwójne zaproszenie. Możesz kogoś sobie zabrać do kina Centrum i teraz kogoś pozdrowić.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam prowadzących i słuchaczy, a zabiorę żonę.
1: No i bardzo dobrze, i pięknie. I życzymy wam udanego popołudnia, tudzież wieczoru. Wybierzecie sobie seans. Nie rozłączaj się jeszcze, za chwilę dowiesz się, jak odebrać wejściówki. Dobrego, słonecznego dnia życzymy.
3: Na przekór. Dziękuję nawzajem. Również
2: dzięki. Pa, pa.
1: Cześć.
2: Dziękujemy.
0: I gra muzyka.
4: Reklama.
5: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
9: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
8: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
10: Promocja trwa do 31 sierpnia.
8: Partnerzy akcji Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
10: Armatura24.pl. Reklama.
11: Od radia.
12: Nie będzie E, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
13: Marcina Biegańskiego i Roberta Kaczmarka zapytamy o tegoroczną odsłonę festiwalu podróżniczego Odyseja Antonińska. Hashtag warto posłuchać.
12: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
11: Od radia. Dla ciebie.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Sztuczna inteligencja wymknęła się spod kontroli podczas testu. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 10.
2: Reklama.
3: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
4: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Xavier and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
2: Reklama. Come here.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: No cóż, dzisiaj pogoda nie zachwyca, zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, miejscami również burze. Maksymalnie dziś zobaczymy na termometrach 20 stopni, w tej chwili 14, odczuwalna zaledwie 9. Ciśnienie 1011 hektopaskali, na razie stabilny wiatr do 23 km na godzinę, ale dzisiaj też może powiać nieco silnej, w porywach do około 65 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 10. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Wyceny procedur medycznych po nowemu. Powiem za chwilę, kto straci, a kto zyska. Strażacy opanowali zadymienie nad północną Warszawą po dużym pożarze. Niektóre modele sztucznej inteligencji wymknęły się spod kontroli. Posłuchajcie, co się wydarzyło. Michał Pierzchała. Wszystko wskazuje na to, że będą nowe wyceny części świadczeń medycznych.

0: lekarzy, bo otrzymują oni procent od wykonanej procedury. To ma się jednak zmienić, jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Lekarze będą wynagradzani tylko za godzinę swojej pracy, a maksymalna stawka wyniesie 240 zł.
1: Strażacy dogaszają pożar salonu i warsztatu samochodowego na Targówku tuż przy trasie S8 w Warszawie. Nad ranem zaczęły palić się budynki przy ulicy Krasnobrodzkiej. Nikt nie został poszkodowany, ale dogaszanie potrwa jeszcze kilka godzin. Na miejscu jest Szymon Kępka.
2: Strażacy nadal pracują na gruzowisku warsztatu i pobliskich budynków. To jest spory teren, bo 80 na 40 metrów miał spalony budynek. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej, nawet 40-45, o tym mówią strażacy. Ale teraz trwa już dogaszanie pożaru, chociaż źródła tego pożaru dotąd nie udało się ustalić. No, mówił o tym Łukasz Wujek z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów. Te przyczyny będzie ustalała policja.
2: Pracownicy hali, którzy przyszli dziś do warsztatu, są zaniepokojeni o swoje miejsce pracy.
4: Może jeszcze nie dociera tak do końca, co się stało.
5: To dzień wolny.
6: Myślę, że nie jeden.
4: Nawet dwie.
6: Miejsce pracy i miliony w tym, co tam stało.
2: Na miejscu pracują także jednostki chemiczne, które badają skład powietrza, ale zadymienie udało się już opanować.
1: Po kilku tygodniach zwłoki prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry. To konstytucjonalista z Lublina. Za rządów PiSu aktywnie walczył o przywrócenie praworządności. Na ślubowanie czeka od 11 czerwca. O tym, że odbędzie się ono w najbliższy wtorek, dowiedział się wczoraj wieczorem.
7: Ta wiadomość zastała mnie w bardzo specyficznych okolicznościach, ponieważ akurat odwiedziłem moją wnuczkę, która ma rok i 4 miesiące, i jako dziadek przyjeżdżam przynajmniej raz albo dwa razy w tygodniu do mojej wnuczki, no i odbywam tam wachtę dziadkową. I właśnie tam. Od pana ministra Boguckiego usłyszałem zaproszenie na ślubowanie, które ma odbyć się we wtorek. To była krótka, kurtuazyjna rozmowa i właściwie do tego się ta rozmowa sprowadziła.
1: Z grupy legalnie wybranych sędziów tylko dwoje na razie złożyło ślubowanie wobec prezydenta. Na zaproszenie czeka jeszcze 4 sędziów. Do tej pory takie rzeczy działy się tylko w filmach. Niektóre modele sztucznej inteligencji wymknęły się spod kontroli. Stało się to podczas testów w kontrolowanym środowisku. AI-owi udało się wydostać, uzyskać dostęp do internetu i przeprowadzić atak hakerski.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: No niby jak w filmie, jednak w rzeczywistości 3 minuty po 10:00.

0: Ogłoszenie.
1: Energa Ciepłokaliskie Spółka z o.o. informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci ciepłowniczej 24 lipca od godziny 7 wstrzymana zostanie dostawa ciepłej wody użytkowej do budynków w rejonie osiedla Korczak Nowy w Kaliszu. Ulice Batalionu Parasol 246, Korczak 466A, 88A, 8B, 8C, 14, 15, 19, 19A, 19B, 19C, 24C, 24D, 24E, 30, 30. 34, 40, 42, 46 oraz ptasia 12, 14, 16, 18, 20 i 22. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 993 62 528 44 i 62 528 50. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tego tytułu.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Pogoda za oknem bardziej sprzyja klapkom i kaloszom, więc na chwilę przenosimy się do słonecznej Apulii. Tam możecie się skusić na wyjątkowy przysmak. Lody za 412 zł. No i to nie jest wcale porcja dla całej wycieczki. To jest deser dla jednej osoby, który trzeba zresztą zamówić co najmniej 3 dni wcześniej. Potem przez 1,5 godziny można oglądać jego przygotowanie i wysłuchać historii przepisu sięgającego XIX wieku. A w składzie są m.in. irański szafran, sycylijskie pistacje, świeża śmietana i płatki 24-karatowego złota. Jedni twierdzą, że to kulinarne dzieło sztuki i wyjątkowe doświadczenie, a inni zastanawiają się, czy lody powinny naprawdę kosztować tyle, co porządny weekendowy wyjazd. Jedno jest pewne, zwykła gałka raczej nie wywołuje ogólnokrajowej dyskusji, a ta właśnie rozgorzała w całych Włoszech. No nie da się ukryć, że to 412 zł robi wrażenie, ale włoski specjał wcale nie jest najdroższy na świecie. Rekord Guinnessa należy do japońskich lodów Byakuya, których jedna porcja kosztuje aż 27 tysięcy złotych, a przygotuje się je z białych trufli z włoskiej alby, parmezanu, pasty, sake, kasu i jadalnego złota.
2: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62 501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
5: Marcina Biegańskiego i Roberta Kaczmarka zapytamy o tegoroczną odsłonę Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia. Dla ciebie.

0: 10:30, wiadomości z naszej najbliższej okolicy, Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Centrum Organizacji Rolniczych imienia Józefa Zbigniewa Gruszki w Ostrowie już działa. Powiemy też o krotoszyńskich płazach oraz sukcesach lekkoatletów z Kalisza.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: Centrum Organizacji Rolniczych imienia Józefa Zbigniewa Gruszki oficjalnie rozpoczęło działalność w Ostrowie Wielkopolskim. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści, samorządowcy oraz reprezentanci z środowisk rolniczych.
3: Nowe Centrum Organizacji Rolniczych przy ulicy Wrocławskiej ma być miejscem współpracy organizacji działających na rzecz mieszkańców wsi i rolnictwa. Placówka funkcjonuje przy Wielkopolskiej Izbie Rolniczej i otrzymała imię posła Józefa Zbigniewa Gruszki, wieloletniego działacza ruchu ludowego. W czasie otwarcia podkreślano, że miejsce będzie miało ponadregionalny charakter. Inauguracja odbyła się w ramach obchodów 125. rocznicy urodzin premiera Stanisława Mikołajczyka. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą przywódcy ruchu ludowego oraz rozmawiali z władzami powiatu ostrowskiego na tematy dotyczące rozwoju szkolnictwa praktycznego. W czasie konferencji prasowej przedstawiciele władz PSL w regionie zapowiedzieli też, że tegoroczne Wielkopolskie Święto Wsi na Ludowo odbędzie się w powiecie ostrowskim. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Niezwykle cenne odkrycie przyrodnicze w Nadleśnictwie Krotoszyn. W czasie tegorocznej akcji badawczej płazów zamieszkujących uroczysko Jasne Pole, będące częścią obszaru Natura 2000, odkryto dwa stanowiska traszki grzebieniastej, będącego pod ochroną największego płaza ogoniastego w Polsce, dorastający do 16-18 cm. Akcja liczenia była prowadzona w okresie rozrodczym, bo to jedyny moment, kiedy wszystkie płazy zamieszkujące dany obszar można spotkać na godowiskach.
4: Mieliśmy kilkadziesiąt różnych drobnych oczek. Pierwsze kontrole wykazały kilka tysięcy godujących płazów, jak ropucha szara, żaba trawna i żaba moczarowa. Są znane z tego, że w sezonie godowym na kilkanaście dni samce zmieniają kolor na niebieski. No ale takim największą perełką tegoroczną są dwa stanowiska traszki grzebieniastej, też gatunku, który jest gatunkiem specjalnej ochrony. Największa polska traszka. Zresztą jedną żeśmy trochę ułatwili życie, bo podpłynęła do brzegu. Bardzo się tak jakoś trzęsąc i okazało się, że pijawka miała wbitą, także uwolniliśmy ją od pijawki.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Dolata z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego, które badania prowadzi wraz z Marcinem Kaczewskim. To drugi rok badań płazów na Leśnictwie Krotoszyn. Prowadzone są one według autorskiego programu przyrodników. Kolejne udane występy lekkoatletów UKS 12 Kalisz. Podczas Mistrzostw Polski U20 kaliszanie poprawiali swoje rekordy życiowe i zajmowali lokaty w czołowej dziesiątce.
5: Letnie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce do lat 20 odbyły się w Zamościu. Reprezentanci klubu UKS 12 Kalisz wrócili z tych silnie obsadzonych zawodów z nowymi rekordami życiowymi i choć nie zdobyli medali, to zajmowali czołowe lokaty. W konkurencjach rzutowych dwukrotnie w finale zameldował się Maciej Pancewicz. Podopieczny trenera Marcina Małeckiego zajął piąte miejsce w rzucie dyskiem z wynikiem 48 m 88 cm oraz dziewiątą lokatę w pchnięciu kulą, którą posłał na odległość 15 m i 19 cm. Oba te rezultaty to nowe rekordy życiowe Macieja. Drugim bohaterem kaliskiej ekipy był Cyprian Grzegorek w biegu na 800 metrów. Kaliski lekkoatleta świetnie taktycznie rozegrał bieg eliminacyjny, awansując do ścisłego finału z wynikiem minuta 53 sekundy 99 setnych, zaledwie o pół sekundy gorszym od rekordu życiowego. W finale podopieczny trenera Pawła Wiśniewskiego zajął siódmą lokatę z rezultatem minuta 55 sekund i 6 setnych. W Zamościu zaprezentowali się również Julia Graczykowska w chodzie na 5 km, Iga Golanowska w biegu na 800 metrów oraz Marianna Kowalczyk w biegach krótkodystansowych. Warto zaznaczyć, że czwórka kaliskich zawodników, Julia, Iga, Maciej i Cyprian, to tegoroczni maturzyści, którzy przygotowania do egzaminów dojrzałości z sukcesem połączyli z awansem do Mistrzostw Polski. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut, 11.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
0: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz chwilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
0: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
2: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
3: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Savia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy, burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

0: wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.

0: bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
1: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: Szczęściarz Damian Klimiński, bo udało ci się wpaść w okienko pogodowe i nie przyszedłeś zmoknięty.
6: Tak, ale widziałem, że rano troszkę padało i troszkę padać będzie chyba jeszcze.
5: No taki to dzień, taki to specjalny czwartek, ale powiedz, że taki czwartek jest fajny. Zobacz, można sobie na przykład usiąść z książką, film
6: to jest,
5: zobaczyć.
6: Dobry dzień dla tych, którzy na przykład skończyli urlop i mówią, o, nic nie tracę.
5: Tak, albo na przykład co, ktoś dużo jeździ na rowerze, to sobie dzisiaj ten rower odświeży.
6: Tak.
5: Może sobie go tam olejem tu i tam sobie gdzie, albo, oj, widzisz, może sobie coś zobaczyć. Nie, naprawdę, o, planszówki można wyciągnąć.
6: Planszowych czasami nie.
5: No właśnie jest dzień włóczy kija. Dzień włóczy kija, także tak trochę nie wstrzeli się nam ten
6: dzień. Kto się pogody nie boi, może się troszkę powłóczyć.
5: A no właśnie, jeżeli ktoś ma porządny parasol i odrobinę ochoty na to, żeby pospacerować, to czemu nie? Damian Klimiński już za chwilę w studiu Radia Centrum, tak już na poważnie. A ja już pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Marzanna Forysiak, do usłyszenia. Pa, pa.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Troszkę barowa to dzisiejsza pogoda, a to przecież dopiero czwartek. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16-17 stopni, to niewiele, jak na drugą połowę lipca. Dodatkowo sporo chmur, do tego umiarkowany wiatr, momentami z silniejszymi porywami, no i do tego opady deszczu. Te po południu jeszcze mają w naszym regionie się pojawić.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny.

0: W związku z brakiem jego zatrzymania tuż po tym zdarzeniu interweniował minister sprawiedliwości. Nieznacznie spadło bezrobocie. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, obecnie wynosi 5,8%. Miesiące wcześniej było o 0,1 punktu procentowego wyższe. Bez pracy pozostaje około 900 tysięcy Polaków. SMS-owy alert RCB otrzymały osoby przebywające na terenie województwa podkarpackiego. To ostrzeżenie przed burzami, silnym wiatrem i opadami deszczu. To właśnie na Podkarpaciu mogą być one najintensywniejsze, a jak już wcześniej podawaliśmy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw, bez alertów jedynie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny apeluje o dokładne sprawdzanie pojazdów i dokumentów przed wakacyjnym wyjazdem i wcale nie chodzi tylko o samochody. To na przykład hulajnogi elektryczne, których w Polsce można używać bez większych wymogów, a za granicą zasady są już inne. Na czym to polega? Na przykładzie Niemiec pokazuje Damian Ziomber, rzecznik funduszu.
1: Załóżmy, że sobie wziąłem na przyczepę, mam większy samochód, podjeżdżam sobie, niech będzie Świnoujście i przejeżdżam tym czymś ścieżką rowerową i mam po drodze dwa przypadki. Pierwszy, polski patrol policji, a za moment po drugiej stronie, no bo ścieżka rowerowa tak naprawdę przejeżdżamy sobie, strefa Schengen i tak dalej, okazuje się, że mam kłopot, bo zarówno polski policjant, jak i jego niemiecki kolega po drugiej stronie granicy zatrzymuje i mówi, ale zaraz, poproszę, gdzie jest rejestracja do tego? Uprawnienia do prowadzenia tego i mało tego, ubezpieczenie OC. I wtedy możemy sobie napytać biedy.
0: Przed wyjazdem poza Polskę niezbędne są też papierowe dokumenty samochodu. Cyfrowa wersja w aplikacji mObywatel nie wystarczy. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Nic specjalnego jednak nie pokazał. Zagrał niewiele, ponad godzinę. Gola nie strzelił. A jego zespół przegrał w Miami z Interem 2-3. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: 63 minuty na boisku, jeden strzał zablokowany przez obrońcę i zmiana. Tak wyglądał debiut Roberta Lewandowskiego. Imponujący nie był, ale nie miał prawa po tak krótkim czasie, mówił kapitan reprezentacji w rozmowie z polskimi dziennikarzami.
3: Wszystko po kolei, no też w piłce nożnej nic z dnia na dzień, czy tam z tygodnia na tydzień nic się nie tworzy. Gdzieś trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować. I dla mnie też taki pierwszy mecz fizycznie przede wszystkim było takie przepalenie tego, co się w ostatnim czasie trenowało.
2: Lewandowski w pomeczowej rozmowie udostępnionej przez portal WP Sportowe Fakty nie ukrywał, że wyzwaniem była dla niego pogoda na Florydzie.
3: W takich warunkach się rzadko kiedy gra, więc akurat pod tym względem to taki okres adaptacji do warunków też dzisiaj był i przebiegł.
2: Chicago przegrało w Miami 2-3, ale już w niedzielę będzie się mogło odkuć, bo zagra na wyjeździe z New York City FC.
0: Będziemy oglądać i relacjonować.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: No cóż, a ja bym się nie zgodził, że Lewy nic nie pokazał w debiutańskim meczu z Chicago, no bo wystarczyło, żeby Lewy zbliżył się do tego bramkarza przeciwnej drużyny, żeby ten bramkarz zaliczył sobie wtedy bramkę samobójczą. To się nazywa mieć respekt i wywoływać presję, prawda? Sama obecność Roberta w tym wypadku wystarczyła. 4,5 minuty po 11, gramy dalej. Rain Me In. W głośnikach Damian Klimiński, cześć, dzień dobry. Witam i zapraszam na czwartkowe przedpołudnie i popołudnie również.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
6: Marcina Biegańskiego i Roberta Kaczmarka zapytamy o tegoroczną odsłonę festiwalu podróżniczego Odyseja Antonińska. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia. Dla ciebie. Czerwo!

0: kolorowej. Co on w tej kryśćce widział, prawda? Jak tutaj takie piękne, czerwone korale. Bratanki za nami. Ależ to był, zresztą jest przebojem. Rok 2000, głośno wtedy grano. Można taki przebój tańczyć, można śpiewać, można świetnie się przy nim bawić. A teraz coś z rocznika bieżącego, bo to Lola Young, artystka rodem z Wielkiej Brytanii, From Down Here. Jeden z utworów, który trafił już na naszą radiową listę przebojów Top 30 i czeka na wasze głosy, a najnowsze notowanie już jutro po 20.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

0: London Boys na antenie Radia Centrum, na zegarach teraz 11:30, a w studiu przy mikrofonie jest Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Inwestycje w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia. Zaprosimy na prolog Odysei Antonińskiej, a w sporcie pilot Aeroklubu Ostrowskiego okazał się najlepszy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa rozbudowa Ostrzeszowskiego Szpitala, a Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia zyskało nowy kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej. Na niedawnej konferencji prasowej, w której uczestniczyły senator Ewa Matecka, posłanka Karolina Pawliczek z Koalicji Obywatelskiej i prezes OCZ, doktor nauk medycznych Agnieszka Kubot-Krawczyk, podkreślono, jak ważna dla szpitala pozostaje ciągła modernizacja, która służy podniesieniu jakości usług medycznych świadczonych zarówno mieszkańcom Ostrzeszowa, jak i całego regionu.
3: Budowa nowego bloku operacyjnego to jeden z najważniejszych celów Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Plan obejmuje dwie sale operacyjne, salę przygotowań i nadzoru i to będzie 24-łóżkowy oddział. Póki co trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji, aby być też gotowym w momencie ubiegania się o środki zarówno unijne, jak i krajowe. Ponadto obecnie trwa rozbudowa szpitala o jedną kondygnację. Inwestycja ta docelowo na pewno znacznie poprawi komfort pacjentów, no i zabezpieczy stabilność samej placówki. Szpital pozyskał też 1,5 miliona na nowoczesny sprzęt medyczny i na bieżąco jednostka jest też modernizowana. Wszystkie te inwestycje służyć mają mieszkańcom zarówno Ostrzeszowa, jak i całego naszego regionu, bo inwestycje w zdrowie to przecież dzisiaj najważniejsza wartość.
2: Podkreśliła dla Radia Centrum posłanka Karolina Pawliczak. Senator Matecka zaznaczyła z kolei, że szpital czeka na uruchomienie zewnętrznych środków krajowych i unijnych i jest w gotowości proceduralnej do startu o kolejne pieniądze. Będziemy wspierać te działania, a już dziś cieszyć się można z przyznania jednostce środków dedykowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, dodała Ewa Matecka. Warto zauważyć, że szpital stawia także na strategiczne partnerstwo z wojskiem i rolę w obronie cywilnej.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Już w ten piątek w Stawiszynie odbędzie się jeden z licznych prologów Odysei Antonińskiej. W programie znalazły się warsztaty dla dzieci, a także kryminalne gadanie, czyli spotkania autorskie w duetach, w trakcie których będzie można spotkać się z Ewą Przydrygą oraz Agnieszką Peszek, autorkami thrillerów psychologicznych i powieści kryminalnych. Na godzinę 20 zaplanowano wyjątkowy koncert.
4: Mili Państwo, pragnę Was bardzo gorąco zaprosić na wyjątkowy koncert, który odbędzie się już 24 lipca w Stawiszynie przy Placu Wolności 1. Będziecie Państwo mieli okazję usłyszeć największe szlagiery dwudziestolecia międzywojennego w aranżacjach zdecydowanie jazzujących. Przybywajcie, nie może Was tam zabraknąć. Wystąpią na scenie Dawid Troczewski, Dominik Karkoszka oraz Piotr Max Wiśniewski jako zespół instrumentalny, a zaśpiewam dla Państwa ja, czyli Julian Kuczyński.
2: Wstęp jest oczywiście wolnym, a koncert będzie też częścią programu letnich koncertów na ziemi kaliskiej. Łukasz Błaszczyk, pilot Aeroklubu Ostrowskiego, wygrał środową konkurencję prędkościową podczas rozgrywanych w Michałkowie 24. szybowcowych Mistrzostw Europy. Po trzech dniach przerwy pogoda okazała się wreszcie łaskawa dla pilotów.
5: Rywalizujący w klasie standard Łukasz Błaszczyk rozwinął w środę największą prędkość ponad 109,5 km na godzinę i zwyciężył w konkurencji prędkościowej, dzięki czemu przesunął się o 7 pozycji w górę klasyfikacji generalnej mistrzostw na 9 miejsce. Niestety straty z trzeciej konkurencji, kiedy to wylądował w polu, są potężne i do podium reprezentant Polski Aeroklubu Ostrowskiego traci ponad 200 punktów. Trzeci w tej klasie jest inny z Polaków, Jakub Barszcz. Bardzo ciekawie wygląda rywalizacja w klasie 15-metrowej, gdzie w środę wygrał Brytyjczyk Timothy Scott przed Polakami Łukaszem Grabowskim i Jackiem Flisem. Dokładnie taka sama kolejność jest w klasyfikacji generalnej, a broniący tytułu mistrzowskiego Grabowski ma tylko 13 punktów straty do reprezentanta Wielkiej Brytanii. Wszystko rozstrzygnie się najprawdopodobniej w piątek, bo prognozy pogody na czwartek nie są optymistyczne. Najsłabiej Polakom idzie w klasie klub, w której najwyżej sklasyfikowany reprezentant naszego kraju, Tomasz Rubaj, jest 10. Zakończenie 24. szybowcowych mistrzostw Europy w Michałkowie w sobotę. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: za 25 minut południe.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alestro. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.

0: Whenever, wherever i Shakira, czyli ta gwiazda, która na mundialu była więcej razy niż reprezentacja Włoch. A teraz zespół, który z kraju organizatora ostatnich mistrzostw pochodzi. I to jest czas na...
1: Radio Centrum i gra gitara.
0: A to będą gitary naprawdę wyjątkowo brzmiące, amerykańskie, hard rockowe, bluesowo-rockowe brzmienie, charakterystyczne brody. No to już myślę, że niektórzy domyślają się, o jakim zespole mowa. ZZ Top teraz w głośnikach, swoją drogą za kilka dni będzie już piąta rocznica śmierci jednego z właścicieli najbardziej charakterystycznych brod w muzyce, czyli Dustiego Hilla. Ale teraz już w głośnikach Gimme All Your Lovin'. To jest jeden z tych utworów, których słucha się bardzo, bardzo głośno.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Gorące rytmy, taniec pod gołym niebem i mnóstwo pozytywnej energii. Już w najbliższą sobotę, 25 lipca o godzinie 19:00, Ostrowski Rynek zatańczy w rytm gorącego latino. W programie pokaz grupy Latino Dance i lekcje tańca dla każdego. Wstęp wolny.
4: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
5: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Xavia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy, burmistrz miasta gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
0: Reklama.

0: zobaczyć nas na dobre.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Tylko niewielkich przejaśnień możemy spodziewać się dziś w ciągu dnia w pogodzie, takich jak mniej więcej teraz w Kaliszu. Przez większość dnia to raczej chmury powinny dominować nad naszymi głowami. Chmury, z których od czasu do czasu mogą pojawiać się opady deszczu. Do tego umiarkowany wiatr, ten wieje z kierunków zachodnich. Momentami dzisiaj porywy tego wiatru będą mogły być trochę silniejsze. A jeśli chodzi o temperaturę, tutaj skromnie 16, maksymalnie do 17 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zatrzymanie po kilkunastu latach od zbrodni z użyciem nowoczesnych technik. Co dalej z PiS-em? W południe rozmowa Kaczyński-Morawiecki, a potem kilka rad dla kierowców wybierających się na zagraniczny urlop. Miriam Lipińska. Największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat rozwikłana. Po 15 latach udało się złapać podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy, zamordowanej w sierpniu 2011 roku. To 37-letni Michał S. z Gdyni, mąż i ojciec dwójki dzieci. Mężczyzna przyznał się do winy i trafił do aresztu. Udało się go zidentyfikować dzięki temu, że jeden z jego krewnych oddał próbkę swojego DNA do ogólnodostępnej bazy danych. Próbka okazała się podobna do tej pobranej z ciała ofiary. Biegli i policjanci, wyszukując kolejnych krewnych, dotarli do sprawcy. Mówi Mariusz Marciniak z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
6: To pierwsza sprawa z zakresu genealogii genetycznej zastosowana w polskim wymiarze sprawiedliwości, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Europie to profilowanie sprawców w oparciu o genealogię genetyczną jest już normą. U nas my tę normę tworzymy, jesteśmy prekursorami.
5: Iza została zamordowana, gdy wracała z przystanku autobusowego do domu mało uczęszczaną ścieżką. Zbrodnia miała motyw seksualny. W siedzibie PiS-u powinno właśnie ruszać spotkanie ostatniej szansy. Rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim ma zażegnać wewnątrzpartyjny kryzys, a dziś o północy mija termin ultimatum, jakie prezes postawił Morawieckiemu i członkom jego stowarzyszenia. Albo partia, albo stowarzyszenie. Nie zgadzamy się z taką alternatywą, mówią Robert Gontarz i Piotr Miller z PiS-u.
7: Chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Chcemy tworzyć dwa pusa, które będą prężnie oddychały, żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem.

0: wakacyjnym wyjazdem poza Polskę, przypomina Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
1: Nie ruszamy w drogę pojazdem, co do którego nie ma ważnego OC, ubezpieczenia OC komunikacyjnego, bo to oznacza kłopoty.
0: A jeśli ruszamy poza Europę, warto też pamiętać o międzynarodowym prawie jazdy. Taki dokument, oprócz polskiego prawa jazdy, przyda się w Turcji, Serbii, Czarnogórze czy Kosowie. Urodzona niedawno w warszawskim zoo, samiczka jednego z najmniejszych jeleni świata, Pudu Południowego, ma już imię. Zdecydowali internauci, którzy wybrali wdzięczne imię Sasanka. W głosowaniu, jak podał Ogród, wzięła udział rekordowa liczba prawie 50 tysięcy osób, a post poniósł się aż do 4 milionów fanów na całym świecie.
2: Kursy walut.
3: Euro w tej chwili to 4,32 zł. Średni kurs dolara amerykańskiego to 3,79 zł. Frank szwajcarski w tym momencie to 4,65 zł, a funt brytyjski to 5,01 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty teraz już po godzinie 12:00.

0: cały czas.
1: Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
8: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: 15 minut po godzinie 12. Roxette, Dressed for Success to już za nami. A co przed nami? No jeszcze sporo wakacji, jeszcze sporo też pięknej pogody, jeszcze także momenty z upałami. Najbliższy taki upał ma w niedzielę się pojawić w naszym regionie. Patrząc na obecną, bieżącą w tej chwili prognozę pogody, no to nie czujemy absolutnie nadchodzących upałów, ale spokojnie mają się pojawić. Chociaż te ostatnie dni na pewno dały sporą ulgę dla tych, którzy nie lubią, gdy jest zbyt gorąco. A w niedzielę tą najbliższą na termometrach mamy zobaczyć w regionie do 30 stopni, więc zrobi się wyraźnie cieplej, ale tylko na chwilę, bo w poniedziałek od razu gwałtowny spadek temperatury, mocna zmiana pogody i już po weekendzie na termometrach w okolicach 19 stopni do 20 stopni. Ale w ciągu kolejnego tygodnia ta temperatura ma znów stopniowo rosnąć, by mniej więcej w okolicach czwartku, piątku znów sięgać blisko tych 30 stopni, 28-29, wtedy na termometrach ma się pojawiać. A co dalej? No dalej to już będzie lipiec, a lipiec zapowiada się naprawdę sierpień zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Ci, którzy planują urlopy na sierpień, to jest dobry traf. Temperatury w sierpniu od 25 do 30 stopni w takim przedziale powinny się utrzymywać, no i także zdecydowanie więcej słońca.
1: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.
0: A o tym wakacyjnym słońcu już teraz w piosence.
2: Oh yeah.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość, bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
7: Marcina Biegańskiego i Roberta Kaczmarka zapytamy o tegoroczną odsłonę Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla ciebie.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
8: Starostwo powiatowe w Kaliszu planuje remont dwóch nieruchomości. Jednej w Kaliszu, drugiej w Opatówku, a te budynki miałyby zostać zaadaptowane na magazyny do gromadzenia i przechowywania żywności. Więcej dowiecie się z kolejnej porcji informacji z regionu już o 12.30.

0: R.I.M. w głośnikach już za nami, 12.30 na zegarach, a w studiu przy mikrofonie teraz już Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Władze powiatu kaliskiego wyremontują dwa magazyny do gromadzenia i przechowywania żywności. Wystawa pod tytułem Stany przejściowe w Pałacu w Antoninie, a w sporcie lekkoatleci przed seniorskimi mistrzostwami.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Starostwo powiatowe w Kaliszu planuje remont dwóch nieruchomości, w których powstaną magazyny do gromadzenia i przechowywania żywności oraz materiałów niezbędnych do ochrony ludności i obrony cywilnej. Jeden z nich znajduje się w Kaliszu, drugi w Opatówku. Na ten cel samorząd przeznaczy 1 000 000 zł pozyskanych z programu rządowego.
4: Magazyn w Kaliszu znajduje się w kompleksie budynków Starostwa Powiatowego w części przestrzeni po dawnej Wanatówce, a ten w Opatówku zlokalizowany jest przy ulicy Ludowej, gdzie swoją siedzibę mają służby drogowe podległe urzędowi. Oba od wielu lat nie były remontowane. W przypadku pierwszego planowane jest zburzenie kilku ścian działowych, tak by powstała przestrzeń umożliwiająca magazynowanie rzeczy niezbędnych do ochrony ludności i obrony cywilnej. Konieczna będzie także wymiana m.in. wszystkich instalacji. Takie same prace będą przeprowadzone w budynku w Opatówku, a dodatkowo zostanie zlikwidowana stara niedziałająca kotłownia oraz będą dobudowane nowe pomieszczenia. W ten sposób zwiększy się przestrzeń magazynowa. Oprócz tego konieczne jest wyposażenie obu magazynów w szafy i stelaże. Na to potrzebne są dodatkowe, ale znacznie mniejsze środki. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Wygrał ubiegłoroczną edycję Grand Prix 4 Salonu Wiosennego, organizowanego przez Galerię Operis Artis w Antoninie. Teraz zaprezentuje swoją sztukę w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów. Wernisaż Krzysztofa Łopczowskiego już w tę sobotę. A jakie prace tworzy artysta?
5: Jest to moja przede wszystkim pierwsza indywidualna wystawa, więc jak najbardziej bardzo emocjonalnie do tego podchodzę. W swoich pracach próbuję dać taką przestrzeń do interpretacji odbiorcy, bo moje prace są hiperrealistyczne, ale to te przedstawienia to są rzeczy nieistniejące fizycznie, więc to jest jakby coś, co daje duże pole dla odbiorcy, żeby on jakby samemu mógł dostrzec pewne rzeczy i czegoś u siebie poszukać. Pracuję tylko z ołówkiem, są to prace bardzo czasochłonne.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Łopczowski. Otwarcie wystawy Stany przejściowe w tę sobotę o godzinie 18.30 w Pałacu w Antoninie. Odbyły się już Mistrzostwa Kraju do lat 18, następnie do 23, a ostatnio do 20. Czas na seniorskie zmagania. A mowa o rozpoczynających się w piątek w Białymstoku 102 Mistrzostwach Polski z udziałem największych gwiazd polskiej królowej sportu. Nie zabraknie na nich także reprezentantów klubu sportowego Stal L.A. Ostów z medalowymi szansami, o których opowiedział Radiu Centrum trener Michał Walczak.
6: No, mamy kilka indywidualnych osób, mamy też sztafetę męską, w sumie chyba 11 osób od nas jedzie. Uważam, że największa ta medalowa szansa to jest Dawid Borowski w biegu na 5000 metrów. Ma świetny sezon, te 1500 metrów w tym sezonie pokazuje, że jest bardzo dobrze. Miał też medal seniorowski na hali, uważam, że tu jest ta największa szansa. Emilia Twardowska jest czwarta w rankingu, ma 2 cm straty do trzeciej. No, gdyby wyszedł taki konkurs życia Emilce, to gdzieś tutaj też możemy gdzieś zakręcić się koło medalu. Jest oczywiście Elena Kanicka, która ma chyba 7 czy 8 wynik w tym momencie na listach.
2: Wśród reprezentantów stali na mistrzostwa w Białymstoku jest oczywiście także sprinter Dawid Grzonka. W biegu na 100 metrów poziom jest jednak bardzo wysoki i wyrównany, co oznacza, że o medal będzie ciężko.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Ostrowskim lekkoatletom oczywiście życzymy samych sukcesów i gramy dalej. 26 minut dokładnie zostaje do 13.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my pracownicy Agaty przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
7: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
6: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
8: Promocja trwa do 31 sierpnia.
6: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
8: Armatura 24.pl.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Reklama.
12: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Oferowali w sieci przeprowadzenie ataków hakerskich. Najmłodszy ma, uwaga, uwaga, 12 lat. Do tego tematu wrócimy niebawem, już o godzinie 13. Będzie także o ostrzeżeniach burzowych, bo w kraju dzisiaj tych burz może być całkiem sporo. Ostrzeżenia dotyczą aż 13 województw. A tymczasem Tarzan Boy.

0: Ski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
4: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: Reklama.
7: Radio Centrum. Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Cały dzień dzisiaj przewaga chmur i co chwilę możliwe opady deszczu, także i dzisiejszego popołudnia. Niewykluczone, że lokalnie, gdzieniegdzie może również zagrzmieć. Na termometrach niewiele, jak na drugą połowę lipca, maksymalnie 16, w porywach do 17 stopni. Do tego jeszcze wiatr. Wiatr umiarkowany, wiejący z zachodu, momentami z nieco silniejszymi porywami.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Uwaga na burzę zagrzmi w 13 województwach. Koniec procesu lekarzy w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Oferowali w sieci przeprowadzanie ataków hakerskich. Najmłodszy ma 12 lat. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Zagrzmi na północy i w całej wschodniej połowie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego, a także części województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W czasie burz może spaść do 30 mm deszczu. W leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry były błędy, które doprowadziły do nieumyślnego narażenia go na niebezpieczeństwo utraty życia, tak stwierdził krakowski sąd i prawomocnie zakończył trwający 20 lat proces w tej sprawie. Oskarżeni byli w nim czterej lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego. Kluczowa okazała się opinia biegłych z Lozanny, zamówiona przez rodzinę zmarłego. Sąd uchylił dzisiaj wyrok uniewinniający wobec jednego z lekarzy, ale jednocześnie umorzył postępowanie z powodu przedawnienia. Uznał, że główny oskarżony, profesor Dariusz D., źle wybrał metodę leczenia tzw. dusznicy. Zamiast wykonać tzw. bypass tętnic, poszerzył je, wszczepiając do nich stenty. To doprowadziło do zakrzepicy i śmierci. O tych błędach uczą się już studenci medycyny, komentował po wyroku pełnomocnik rodziny Ziobrów, mecenas Krzysztof Nosek.
5: Rodzina zmarłego pacjenta ma tą satysfakcję, iż wielu chorych uniknęło losu Jerzego Ziobry. To też jest to moralne zwycięstwo.
4: W sądzie na ogłoszeniu wyroku nie było wdowy po zmarłym ani jego synów Zbigniewa i Witolda. Nastolatkowie oferowali w internecie przeprowadzanie ataków hakerów.

0: poniedziałek w godzinach popołudniowego szczytu. Metro kursowało w pętlach. I jeszcze sport. Kibice wybrali swoją drużynę marzeń. FIFA opublikowała najlepszą jedenastkę zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Są na niej największe gwiazdy turnieju, ale jest też jedna bardzo duża niespodzianka. Michał Waszkiewicz.
1: Tym niespodziewanym nazwiskiem jest Wozinia, czyli bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. 40-latek, który od kilku miesięcy pozostaje bez klubu, bronił fantastycznie, ale przecież hiszpański golkiper Unai Simon wpuścił w całym turnieju tylko jednego gola i pobił rekord w liczbie minut bez puszczonej bramki. Nie było to jednak tak romantyczne jak występ szerzej nieznanego Wozini, który zebrał aż 40% głosów spośród wszystkich bramkarzy. Co do pozostałych wyborów kibiców, to trudno się sprzeczać. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodriego. Z zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców w turnieju Kylian Mbappé,
0: a także Anglik Jude Bellingham i Norwek Erling Haaland.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty już po godzinie 13:00. My gramy dalej. Santana na początek tej godziny i Rob Thomas. Smooth.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694-692-590.
2: Taksi Echo, Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: I to jest przebój na wakacje, słuchajcie. Do tej piosenki każdy tańczył. Przynajmniej raz w życiu mu się zdarzyło. Macarena za nami, Los del Rio. Choć podejrzewam, że wśród was są i tacy, którzy w każdym momencie ten układ choreograficzny są w stanie zaprezentować. Dzisiaj czwartek. Dzisiaj 23 lipca w kalendarzu. I to w kalendarzu świąt nietypowych, na przykład Dzień Włóczykija. Krótkie okienka pogodowe mamy. Przed momentem deszcz, teraz znowu słońce. Mówię o sytuacji w Kaliszu, bo ta jest dynamiczna w całym regionie. Więc proszę bardzo, teraz jest chwila, żeby troszeczkę się powłóczyć, jeśli macie na to czas, a jeśli nie, no to zaplanujcie na przykład przyjemny wieczór w towarzystwie Bogny, Bolesława, Brygidy, Jana, Joanny, Kasjana, Krystyny, Leny czy Wiktora, bo to są nasi dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego dla nich.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
6: Marcina Biegańskiego i Roberta Kaczmarka zapytamy o tegoroczną odsłonę Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia. Dla ciebie.
5: Gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Za moment kolejna porcja informacji z regionu. Będziemy mówić m.in. o zespole tańca ludowego Swojacy. Nasz regionalny zespół wrócił bowiem z Portugalii. Co w tej Portugalii robił? No otóż prezentował to, co potrafią robić najlepiej. Szczegóły, fakty warte uwagi już o 13.30.

0: gwiazda serialu Stranger Things za nami w głośnikach, 13.30 na zegarach, a teraz w studiu przy mikrofonie Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kasa na ostrowski sport od miasta i spółek miejskich. Szkolenie wyjazdowe mieszkańców powiatu pleszewskiego. Zespół tańca ludowego Swojacy wrócił z Portugalii.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ponad 7 milionów złotych trafiło w tym roku do ostrowskiego sportu zawodowego z budżetu miasta oraz miejskich spółek komunalnych. To jednak niepełna skala wsparcia. Wybrane kluby korzystają także z 95% bonifikat za użytkowanie miejskich obiektów sportowych, a koszt tych ulg pokrywany jest z budżetu miasta.
4: Szczegółowe dane dotyczące finansowania sportu zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim poznaliśmy dzięki odpowiedzi Urzędu Miejskiego na interpelację radnej Sylwii Nowickiej. Z przedstawionego zestawienia wynika, że bezpośrednio z budżetu miasta na sport zawodowy przeznaczono w tym roku około 6 milionów złotych. Kolejne blisko 1 300 tysięcy przekazały miejskie spółki komunalne. Łącznie daje to ponad 7 milionów 300 tysięcy złotych z publicznego wsparcia. Największym beneficjentem okazała się Stal S.A., czyli spółka prowadząca ekstraklasową drużynę koszykówki. Tylko ze spółek komunalnych klub otrzymał ponad 934 tysiące złotych. Znacznie skromniejsze wsparcie trafiło do piłkarzy ręcznych, którzy od kilku sezonów należą do krajowej czołówki i z powodzeniem rywalizują także w europejskich pucharach. W ich przypadku wsparcie ze spółek komunalnych wyniosło 92 tysiące złotych. Na tym jednak pomoc miasta się nie kończy. Część klubów korzysta bowiem z bonifikat za wynajem miejskich obiektów sportowych sięgających nawet 95%. Różnice pomiędzy stawką wyjściową a ceną płaconą przez kluby pokrywa budżet miasta, czyli w praktyce ostrowscy podatnicy. Temat finansowania sportu zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim wkrótce ponownie stanie pod obrady Rady Miejskiej. Trwają przygotowania do nadzwyczajnej sesji, podczas której radni będą decydować o przyznaniu klubom kolejnych środków na nowy sezon. Prezydent miasta proponuje na ten cel 1 700 000 zł, natomiast część radnych postuluje zwiększenie kwoty do około 2 milionów. Ostateczna decyzja ma zapaść jeszcze przed końcem wakacji. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Zamiast wykładów w sali, spacer wśród setek odmian roślin ozdobnych i wizyta na plantacji winorośli. Tak wyglądało szkolenie wyjazdowe, podczas którego mieszkańcy powiatu pleszewskiego mogli zdobyć praktyczną wiedzę i zobaczyć, jak nowe odmiany sprawdzają się w uprawie.
5: Mieszkańcy gmin Dobrzyca, Pleszew i Czerwin wzięli udział w szkoleniu wyjazdowym zorganizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z siedzibą w Marszewie. Tematem spotkań były nowości odmianowe w hodowli roślin ozdobnych i uprawie winorośli. Program przygotowany przez Dorotę Piękną-Paterczyk obejmował dwie wizyty studyjne. W szkółce Stanisława Zymona w Tłokini Kościelnej można było zobaczyć jedną z największych w Europie kolekcji magnolii oraz liczne odmiany jeżówek, judaszowców i hortensji Pink Annabelle. Nie zabrakło również rozmów o pielęgnacji i wymaganiach poszczególnych gatunków. Drugą odwiedzoną miejscówką była winnica w Jankowie II, gdzie zaprezentowano plantacje winorośli, uprawiane odmiany oraz podstawowe etapy produkcji wina. Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń i do poznania najnowszych trendów w ogrodnictwie oraz uprawach specjalistycznych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum z kulturą.
2: Zespół tańca ludowego Swojacy z gminy Raszków wrócił właśnie z Portugalii, gdzie zaprezentował Polskę podczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego FestiFolk. Tegoroczna edycja wydarzenia zgromadziła zespoły z Argentyny, Chorwacji, Grecji, Meksyku, Polski i Portugalii, tworząc niezwykle barwne spotkanie kultur, tradycji i folkloru z różnych stron świata.
6: Podczas festiwalu Swojacy prezentowali przede wszystkim tańce raszkowskie przy akompaniamencie kapeli dudziarskiej, przybliżając portugalskiej publiczności charakterystyczny folklor południowej Wielkopolski. W programach koncertowych znalazły się również tańce lubelskie, dzięki czemu widzowie mogli poznać różnorodność polskich tradycji tanecznych. Zespół wystąpił podczas koncertów w Tramadze, Ponte de Sor i Montargil, a także brał udział w licznych wydarzeniach towarzyszących i integracyjnych. Szczególnym doświadczeniem było międzynarodowe spotkanie taneczne, podczas którego członkowie poszczególnych grup uczyli się nawzajem tradycyjnych tańców swoich krajów. Kulminacją Festifolk była uroczysta gala finałowa w amfiteatrze nad rzeką Sor w Ponte de Sor. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowały się wszystkie zespoły uczestniczące w festiwalu, pokazując bogactwo i różnorodność tradycji swoich krajów. Portugalska wyprawa połączyła prezentację polskiego i wielkopolskiego folkloru na międzynarodowej scenie z poznawaniem historii, kultury i tradycji Portugalii. Był to tydzień pełen koncertów, spotkań z ludźmi z różnych stron świata, nowych przyjaźni, pięknych miejsc i niezapomnianych doświadczeń. Udział w Festifolk po raz kolejny pokazał, że folklor, muzyka i taniec potrafią przekraczać granice i łączyć ludzi niezależnie od języka czy kraju pochodzenia. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Już tylko 24 minuty zostają do godziny 14. Jeszcze w tej godzinie na antenie Radia Centrum Giełda Pracy, a w głośnikach już J-Lo.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my pracownicy Agaty przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Xavia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy, burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
0: Reklama.
9: Radio Centrum. Radio na wakacje.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Ofertę pracy za moment, a jeśli chodzi o Wasze rekomendacje, to przypominam, że cały czas możecie składać je w Giełdzie Pracy, dzwoniąc do nas pod numer telefonu 88 400 106 4.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko pracownik ogólnobudowlany, murarz oraz kierowca do firmy budowlanej. Praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu, Eugeniusz, numer telefonu 502 136 655.
0: Oferta pracy. Ogłoszenia płatne.
1: To na tyle, jeśli chodzi o oferty pracy na dziś, ale przypominam, że cały czas możecie również składać swoje rekomendacje. Jeśli jesteście w trakcie poszukiwań pracy, śmiało możecie zadzwonić. Numer telefonu do studia to 88 400 106.

0: I czas na pierwszą dzisiaj rekomendację telefoniczną. Halo, dzień dobry, prosimy.
1: Jestem tegoroczną absolwentką technikum ekonomicznego, posiadam dyplom zawodowy technika rachunkowości i szukam pracy jako pomoc księgowej lub pracownika biurowego. Chętnie podejmę pracę i zdobędę doświadczenie. Proszę o kontakt pod numer telefonu 730-180-183. Dziękuję.
0: Dziękuję pięknie. Ja powtórzę numer telefonu do pani 730-180-183.
2: Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda Pracy Radia Centrum.

0: I tak oto dzisiejsza giełda pracy właśnie dobiega końca. Ogłoszenia znajdziecie także na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość, bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
1: Reklama.
5: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Całkiem solidna chmura przechodzi właśnie nad Kaliszem, w związku z tym i sporo opadów deszczu. Co ciekawe, ten deszcz nie wszędzie w tym samym czasie i z tą samą intensywnością pojawia się w regionie południowej Wielkopolski. Raczej są to opady bardziej lokalne. Te strefy deszczowe są mocno poszarpane nad niebem południowej Wielkopolski. No i możliwe, że jeszcze za godzinę pojawią się kolejne przejaśnienia w Kaliszu i w okolicach, a później no, może jeszcze popadać. Właściwie do końca dnia taka pogoda raczej w kratkę nas czeka, a także cały czas oczywiście chłodno, 16 stopni na dzisiaj temperatura maksymalna, do tego też wieje umiarkowany wiatr z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 14.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat rozwiązana. Katastrofa śmigłowca w Czechach. Nie żyje co najmniej jedna osoba. Składy peletu świecą pustkami, a ceny rosną. Miriam Lipińska. Po 15 latach od zbrodni policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni. Udało się go wytypować m.in. dzięki pionierskiemu zastosowaniu w śledztwie metody genealogii genetycznej. W bazach DNA służących do typowania krewnych znalazł się ktoś z rodziny sprawcy. Od niego, po nitce do kłębka, śledczy doszli do podejrzanego. Jak się okazało, sprawca był niemal sąsiadem swojej ofiary, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
5: Mieszkał na tej samej dzielnicy, w której mieszkała Izabela. Nie wiem, czy się znali. Wiem, że łączyło ich plus minus 500 metrów. To wszystko była ta jedna okolica.
4: Mężczyzna nigdy nie był notowany przez policję. W czasie zabójstwa był studentem. Teraz to ustatkowany mąż i ojciec dwojga dzieci. Przyznał się do winy, grozi mu nawet dożywocie. Rozmowy ostatniej szansy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego w siedzibie PiS. Stawką jest jedność partii, bo dziś o północy mija ultimatum, jakie prezes postawił Morawieckiemu i członkom jego stowarzyszenia. Muszą wybrać stowarzyszenie czy partia. Część posłów wybierać jednak nie chce. Piotr Miller przekonuje, że różnorodność nie rozbije jedności PiSu.
6: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego, ponieważ uważam, że jednak mimo wszystko łączy nas jakiś podstawowy wzór wartości. Jedność nie musi oznaczać jednolitości.
4: Wewnętrznym sporom w PiSie przyglądają się polityczni konkurenci. Szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził uszczypliwie, że co prawda nigdy w PiSie nie był, ale kocha PiS tak bardzo, że chciałby, aby były co najmniej dwa. Katastrofa śmigłowca na

0: się już ceny nawet w granicach 2500 za tonę.
1: Na razie nie wiadomo, kiedy ceny spadną. Firmy ratują się importem z zagranicy. Chłodne lato to nie anomalia, mówią eksperci. Najcieplej jest dziś w Rzeszowie, gdzie temperatury wskazują 20 stopni Celsjusza, do tego w większości kraju pada deszcz. Mamy teraz pogodę, jaka była w okresie wakacyjnym w latach 90. Mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
1: Wysokie temperatury mają wrócić już w ten weekend.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 4 minuty teraz już po godzinie 14. No właśnie, czyli co? Muzyka z lat 90., skoro pogoda z lat 90. Niech tak będzie. It's my life w głośnikach i doktor Alban, ale spokojnie z tą pogodą. Ciepło i upalnie jeszcze tego lata będzie, chociażby najbliższa niedziela. Ma być taka właśnie bardzo, bardzo ciepła. No a teraz posłuchajmy panu doktora, bo doktora trzeba słuchać. Robin Cook w kolejce między innymi jeszcze Davey Guetta, także tegoroczne męskie granie.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
10: Marcina Biegańskiego i Roberta Kaczmarka zapytamy o tegoroczną odsłonę Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
8: Od radia. Dla ciebie.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: A między innymi tam, mam na myśli na przykład Antonin, będzie całkiem przyjemna okazja do tego, żeby obejrzeć kino na świeżym powietrzu, pod gwieździstym niebem. Miejmy nadzieję, że takie właśnie będzie, bo tam plenerowe kino letnie w Doborowym Towarzystwie startuje już niebawem, już 25 lipca w Pałacu Myśliwskim w Antoninie odbędzie się tegoroczna odsłona plenerowego kina letniego, wydarzenia, które w tym roku połączy w sobie muzykę, sztukę, rozmowy o kinie, no i film oczywiście. Pod rozgwieżdżonym niebem. W programie również otwarcie wystawy pod tytułem Stany Przejściowe. Wystawy, o której dzisiaj już na antenie Radia Centrum opowiadaliśmy, ale będzie również koncert kwartetu i będą rozmowy z krytykiem filmowym, doskonale każdemu znanym krytykiem, Tomaszem Raczkiem. No i później pokaz filmu Con Amore. Pokaz filmu o godzinie 18:30. Więcej informacji o nadchodzących wydarzeniach w regionie możecie zawsze znaleźć na naszej radiowej stronie.
0: www.rc.fm

0: tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
5: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
1: Reklama.

0: O rysie na szkle, Urszula, na zegarach 14:30. Czas na kolejną porcję informacji z regionu. Teraz Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Władze powiatu kaliskiego wyremontują dwa magazyny do gromadzenia i przechowywania żywności. Wystawa pod tytułem Stany przejściowe w Pałacu w Antoninie, a w sporcie lekkoatleci przed seniorskimi mistrzostwami.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Starostwo powiatowe w Kaliszu planuje remont dwóch nieruchomości, w których powstaną magazyny do gromadzenia i przechowywania żywności oraz materiałów niezbędnych do ochrony ludności i obrony cywilnej. Jeden z nich znajduje się w Kaliszu, drugi w Opatówku. Na ten cel samorząd przeznaczy 1 000 000 zł pozyskanych z programu rządowego.
3: Magazyn w Kaliszu znajduje się w kompleksie budynków Starostwa Powiatowego w części przestrzeni podawnej w Anatówce, a ten w Opatówku zlokalizowany jest przy ulicy Ludowej, gdzie swoją siedzibę mają służby drogowe podległe urzędowi. Oba od wielu lat nie były remontowane. W przypadku pierwszego planowane jest zburzenie kilku ścian działowych, tak by powstała przestrzeń umożliwiająca magazynowanie rzeczy niezbędnych do ochrony ludności i obrony cywilnej. Konieczna będzie także wymiana m.in. wszystkich instalacji. Takie same prace będą przeprowadzone w budynku w Opatówku, a dodatkowo zostanie zlikwidowana stara niedziałająca kotłownia oraz będą dobudowane nowe pomieszczenia. W ten sposób zwiększy się przestrzeń magazynowa. Oprócz tego konieczne jest wyposażenie obu magazynów w szafy i stelaże. Na to potrzebne są dodatkowe, ale znacznie mniejsze środki. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Wygrał ubiegłoroczną edycję Grand Prix 4 Salonu Wiosennego organizowanego przez Galerię Opery Artis w Antoninie. Teraz zaprezentuje swoją sztukę w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów. Wernisaż Krzysztofa Łopczowskiego już tę sobotę. Jakie prace tworzy artysta?
4: Jest to moja przede wszystkim pierwsza indywidualna wystawa, więc jak najbardziej bardzo emocjonalnie do tego podchodzę. W swoich pracach próbuję dać taką przestrzeń do interpretacji odbiorcy, bo moje prace są hiperrealistyczne, ale to te przedstawienia to są rzeczy nieistniejące fizycznie, więc to jest jakby coś, co daje duże pole dla odbiorcy, żeby on jakby samemu mógł dostrzec pewne rzeczy i czegoś u siebie poszukać. Pracuję tylko z ołówkiem, są to prace bardzo czasochłonne.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Łopczowski. Otwarcie wystawy Stany przejściowe w tę sobotę o godzinie 18:30 w Pałacu w Antoninie. Odbyły się już mistrzostwa w kraju od lat 18, następnie do 23, a ostatnio do 20. Czas na seniorskie zmagania. Mowa o rozpoczynających się w piątek w Białymstoku 102 mistrzostwach Polski z udziałem największych gwiazd polskiej królowej sportu. Nie zabraknie na nich także reprezentantów klubu sportowego Stal LA Ostrów z medalowymi szansami, o których opowiedział Radiu Centrum trener Michał Walczak.
5: No, mamy kilka indywidualnych osób, mamy też sztafetę męską, w sumie chyba 11 osób od nas jedzie. Uważam, że największa ta medalowa szansa to jest Dawid Borowski w biegu na 5000 metrów. Ma świetny sezon, te 1500 metrów w tym sezonie pokazuje, że jest bardzo dobrze. Miał też medal seniorowski na hali, uważam, że tu jest ta największa szansa. Emilia Twardowska jest czwarta w rankingu, ma 2 cm straty do trzeciej. No, gdyby wyszedł taki konkurs życia Emilce, to gdzieś tutaj też możemy gdzieś zakręcić się koło medalu. Jest oczywiście Elena Kanicka, która ma chyba 7 czy 8 wynik w tym momencie na listach.
2: A wśród reprezentantów Stali na mistrzostwach w Białymstoku jest oczywiście także sprinter Dawid Grzonka. W biegu na 100 metrów poziom jest jednak bardzo wysoki i wyrównany, co oznacza, że o medal będzie ciężko.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 15.

0: gwiazdami wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Reklama.

13 minut zostaje do godziny 15. Mieszkanie na wsi, mieszkanie w mieście. Wszystko z tych rzeczy ma swoje plusy, ma swoje minusy, ale często dostrzegamy to wszystko dopiero po przeprowadzce. Tak na przykład zdarza się oczywiście, często słyszymy w komentarzach w internecie niezadowolonych mieszkańców wsi, nowych mieszkańców wsi, którzy z miasta się na tę wieś przeprowadzili. Co im przeszkadza? No bardzo często to, że na przykład kombajn latem pracuje strasznie przy tym kurzy, to, że zwierzęta czasami nie pachną najprzyjemniej i to, że też czasami te zapachy są rozsiewane po polach, no to kilka minusów, prawda? Ale okazuje się, że okazji do narzekania będzie już coraz mniej, bo każda osoba, która będzie chciała kupić dom albo działkę w sąsiedztwie terenów rolniczych, teraz będzie musiała złożyć u notariusza oświadczenie, że świadomie godzi się na odgłosy wsi, na hałas traktorów, na zapachy i nocne prace na polach. To jest oczywiście projekt. Jeśli ten projekt przejdzie cały proces legislacyjny, nowe przepisy miałyby wejść w życie już pod koniec 2026 roku albo z początkiem roku 2027. Co o tym myślicie? Mrozu teraz w głośnikach, nie ma miejsca jak dom. I nieważne, czy na wsi, czy w mieście.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama. Ogłoszenie.
4: Energa Ciepło Kaliskie spółka z o.o. informują, że w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci ciepłowniczej 24 lipca od godziny 7 rano wstrzymana zostaje dostawa ciepłej wody użytkowej do budynku w rejonie osiedla Korczak Nowy Świat w Kaliszu, ulicę Batalionu Parasol 246, Korczak 466A88A8B8C, 14, 15, 19, 19A, 19B, 19C, 24C, 24D, 24E, 30, 32, 34, 40, 42, 46 oraz Ptasia 12, 14, 16, 18, 20, 22. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 993, a także pod numerem 62 528 44 oraz pod numerem 62 528 50. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tego tytułu.
0: Ogłoszenie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Raczej nie jest to wymarzona wakacyjna pogoda. Maksymalnie 16 stopni, tyle też już mniej więcej na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. I do tego cały czas sporo chmur. Z tych chmur co jakiś czas pojawiają się opady deszczu, szansa na przejaśnienia. Oczywiście jest, ale to raczej mowa o krótkich przejaśnieniach. Do tego wiatr umiarkowany, momentami te podmuchy wiatru i również wraz z deszczem są nieco silniejsze, także ciśnienie w tej chwili na poziomie 1010 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 15. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Najwyższa Izba Kontroli w raporcie o sytuacji seniorów. Branża cukrowa przeciwna pomysłowi podwyżki podatku cukrowego. A na koniec o prawdopodobnie najstarszych butelkach pewnego ciemnego piwa znalezionych na dnie morza. Miriam Lipińska. Gminy nie są przygotowane na szybko rosnące potrzeby seniorów, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z jej raportu wynika, że choć wydatki na opiekę nad osobami starszymi rosną, wsparcie jest najczęściej udzielane dopiero wtedy, gdy senior sam o nie poprosi. Na dodatek większość gmin miejsko-wiejskich nie monitoruje sytuacji seniorów, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
4: W ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
3: Samorządowcy z Unii Miasteczek Polskich chcą więc zbudowania systemu informacji senioralnej na wzór systemu oświatowego, by mieć dane o seniorach wymagających wsparcia, mówi prezes zarządu Unii Grzegorz Cichy.
5: Ten system informacji ma dać nam na przykład wiedzę o tym, że mamy osoby ze szczególnymi potrzebami, bo takich danych my nie dostaniemy.
3: NIK apeluje też do gmin o lepsze monitorowanie sytuacji osób starszych i przygotowanie usług opiekuńczych na przyszłe potrzeby. Do Sejmu trafił wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS Michała Wosia. To konsekwencja niestawiania się polityka na wezwania śledczych. Prokuratura chce postawić mu zarzuty w sprawie dotyczącej przekroczenia przez niego uprawnień, gdy jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Branża cukrownicza mówi nie podniesieniu podatku cukrowego, chce tego Ministerstwo Finansów. To byłby kolejny cios dla branży zmagającej się już z wysokimi kosztami produkcji i importem cukru z zagranicy, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
6: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej. Najbardziej odczują to konsumenci, kupując te produkty finalne. Chodzi oczywiście o napoje.
3: Po proponowanych przez ministerstwo zmianach maksymalna stawka opłaty cukrowej wyniosłaby 1,80 zł.

0: sklepami. Jednocześnie firma promuje własne usługi, wyświetlając je w bardzo widoczny sposób.
1: Akt o rynkach cyfrowych mówi, że duże koncerny technologiczne jak Google, Apple czy Meta muszą unikać faworyzowania własnych usług. Butelki piwa Guinness sprzed 160 lat, wydobyte z wraku żaglowca, który zatonął w 1864 roku w kanale La Manche, to najprawdopodobniej najstarszy zachowany Guinness. Naukowcy sprawdzą, czy można z niego odtworzyć piwo sprzed 160 lat. Szansa jest. Butelki leżą w skrzyni dnem do góry. Zdaniem nurków takie ułożenie oraz panujące na dnie ciśnienie mogły uchronić korki przed rozeschnięciem i przedostaniem się do środka morskiej wody.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Trunek dla koneserów i jak się okazuje szalenie trudno dostępny. 5 minut po godzinie 15 gramy dalej Head Over Mind w głośnikach, a później także Shakira i przypomnijmy sobie jeszcze hymn minionego mundialu.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość, bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 17 minut po godzinie 15. Robert Lewandowski po swoim pierwszym meczu w barwach Chicago Fire. No nic specjalnego nie pokazał, troszeczkę narzekał na klimat, czas na aklimatyzację i tak dalej, więc nie było fajerwerków, krótko mówiąc. Chicago Fire przegrało 3-2, ale może jeszcze zaprezentuje się Lewy z nieco lepszej strony właśnie w barwach nowego klubu. Póki co Robert Lewandowski w Chicago sobie mieszka. Żadnego domu konkretnego jeszcze, apartamentu nie ma. Na razie w jednym z wywiadów Robert powiedział, że mieszka w hotelu. Klub zarezerwował mu apartament w najlepszym hotelu w Chicago, gdzie traktują go jak gwiazdę. No poza tym, że ma grać dla klubu, no to też inne ciekawe rzeczy związane z jego obecnością w Chicago będą się pojawiać. Ma między innymi reklamować dom Kevina samego w domu. No, może będzie tam Robert sam w domu przez jakiś czas, no bo jakiś dom by się przydał. Do Polski, do Warszawy bowiem daleko. Troszkę by to czasu kosztowało, gdyby miał wracać do Warszawy po każdym meczu zgrupowaniu. 9 godzin 5 minut, tak mi tutaj podpowiada internet, trwa lot z Chicago do Warszawy właśnie, więc jakieś stałe lokum blisko stadionu wskazane.
1: Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano, za 15:03. Latem to już widno. Za 15:03 jestem ogolony. Ogolę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę.
2: Radio na wakacje. Radio Centrum 106.4.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
5: Marcina Biegańskiego i Roberta Kaczmarka zapytamy o tegoroczną odsłonę Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia. Dla ciebie.
6: 23 minuty po godzinie 15. Teraz w głośnikach już bracia Kacperczyk i Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? A jak finansowany jest ostrowski sport? O tym będziemy słuchać m.in. już o godzinie 15.30.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: A po wiadomościach z regionu tradycyjnie wyjedziemy na drogi.

0: 15.30 na zegarach, teraz już Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kasa na ostrowski sport od miasta i spółek miejskich, szkolenie wyjazdowe mieszkańców powiatu pleszewskiego, zespół tańca ludowego Swojacy z gminy Raszków wrócił właśnie z Portugalii.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ponad 7 milionów złotych trafiło w tym roku do ostrowskiego sportu zawodowego z budżetu miasta oraz miejskich spółek komunalnych. To jednak niepełna skala wsparcia. Wybrane kluby korzystają także z 95% bonifikat za użytkowanie miejskich obiektów sportowych, a koszt tych ulg pokrywany jest z budżetu miasta.
4: Szczegółowe dane dotyczące finansowania sportu zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim poznaliśmy dzięki odpowiedzi Urzędu Miejskiego na interpelację radnej Sylwii Nowickiej. Z przedstawionego zestawienia wynika, że bezpośrednio z budżetu miasta na sport zawodowy przeznaczono w tym roku około 6 milionów złotych. Kolejne blisko 1 300 000 przekazały miejskie spółki komunalne. Łącznie daje to ponad 7 300 000 złotych z publicznego wsparcia. Największym beneficjentem okazała się Star S.A., czyli spółka prowadząca ekstraklasową drużynę koszykówki. Tylko ze spółek komunalnych klub otrzymał ponad 934 tysiące złotych. Znacznie skromniejsze wsparcie trafiło do piłkarzy ręcznych, którzy od kilku sezonów należą do krajowej czołówki i z powodzeniem rywalizują także w europejskich pucharach. W ich przypadku wsparcie ze spółek komunalnych wyniosło 92 tysiące złotych. Na tym jednak pomoc miasta się nie kończy. Część klubów korzysta bowiem z bonifikat za wynajem miejskich obiektów sportowych sięgających nawet 95%. Różnice pomiędzy stawką wyjściową a ceną płaconą przez kluby pokrywa budżet miasta, czyli w praktyce ostrowscy podatnicy. Temat finansowania sportu zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim wkrótce ponownie stanie pod obrady Rady Miejskiej. Trwają przygotowania do nadzwyczajnej sesji, podczas której radni będą decydować o przyznaniu klubom kolejnych środków na nowy sezon. Prezydent miasta proponuje na ten cel 1 700 000 złotych, natomiast część radnych postuluje zwiększenie kwoty do około 2 milionów. Ostateczna decyzja ma zapaść jeszcze przed końcem wakacji. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Zamiast wykładów w sali, spacer wśród setek odmian roślin ozdobnych i wizyta na plantacji winorośli. Tak wyglądało szkolenie wyjazdowe, podczas którego mieszkańcy powiatu pleszewskiego mogli zdobyć praktyczną wiedzę i zobaczyć, jak nowe odmiany sprawdzają się w uprawie.
5: Mieszkańcy gmin Dobrzyca, Pleszew i Czerwin wzięli udział w szkoleniu wyjazdowym zorganizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z siedzibą w Marszewie. Tematem spotkań były nowości odmianowe w hodowli roślin ozdobnych i uprawie winorośli. Program przygotowany przez Dorotę Piękną-Paterczyk obejmował dwie wizyty studyjne. W szkółce Stanisława Zymona w Tłokini Kościelnej można było zobaczyć jedną z największych w Europie kolekcji magnolii oraz liczne odmiany jeżówek, judaszowców i hortensji Pink Annabelle. Nie zabrakło również rozmów o pielęgnacji i wymaganiach poszczególnych gatunków. Drugą odwiedzoną miejscówką była winnica w Jankowie II, gdzie zaprezentowano plantacje winorośli, uprawiane odmiany oraz podstawowe etapy produkcji wina. Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń i do poznania najnowszych trendów w ogrodnictwie oraz uprawach specjalistycznych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Zespół tańca ludowego Swojacy z gminy Raszków wrócił właśnie z Portugalii, gdzie zaprezentował Polskę podczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego FestiFolk. Tegoroczna edycja wydarzenia zgromadziła zespoły z Argentyny, Chorwacji, Grecji, Meksyku, Polski i Portugalii, tworząc niezwykle barwne spotkanie kultur, tradycji i folkloru z różnych stron świata.
6: Podczas festiwalu Swojacy prezentowali przede wszystkim tańce raszkowskie przy akompaniamencie kapeli dudziarskiej, przybliżając portugalskiej publiczności charakterystyczny folklor południowej Wielkopolski. W programach koncertowych znalazły się również tańce lubelskie, dzięki czemu widzowie mogli poznać różnorodność polskich tradycji tanecznych. Zespół wystąpił podczas koncertów w Tramadze, Ponte de Sor i Montargil, a także brał udział w licznych wydarzeniach towarzyszących i integracyjnych. Szczególnym doświadczeniem było międzynarodowe spotkanie taneczne, podczas którego członkowie poszczególnych grup uczyli się nawzajem tradycyjnych tańców swoich krajów. Kulminacją FestiFolk była uroczysta gala finałowa w amfiteatrze Teatrze nad rzeką Sor w Ponte de Sor. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowały się wszystkie zespoły uczestniczące w festiwalu, pokazując bogactwo i różnorodność tradycji swoich krajów. Portugalska wyprawa połączyła prezentację polskiego i wielkopolskiego folkloru na międzynarodowej scenie z poznawaniem historii, kultury i tradycji Portugalii. Był to tydzień pełen koncertów, spotkań z ludźmi z różnych stron świata, nowych przyjaźni, pięknych miejsc i niezapomnianych doświadczeń. Udział w FestiFolk po raz kolejny pokazał, że folklor, muzyka i taniec potrafią przekraczać granice i łączyć ludzi niezależnie od języka czy kraju pochodzenia. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: I ruszamy na drogi regionu południowej Wielkopolski. Warunki pogodowe do jazdy dzisiaj nie najlepsze. Warunki biometeo też mogą niekorzystnie wpływać na kierowców, więc dodatkowa uwaga jak najbardziej wskazana i zachowanie bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie w tej chwili mamy największy ruch i można trafić na niewielkie korki, no to chociażby Aleja Wojska Polskiego, chociażby przy dojeździe do skrzyżowania ze Stawiszyńską. Większy ruch także już w okolicach Ronda Westerplatte czy Ronda Ptolemeusza Górnośląska, to także w tej chwili ulica, gdzie ten ruch jest całkiem spory, czy chociażby Poznańska przy dojeździe do Alei Wojska Polskiego. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie możecie napotkać na trwające prace drogowe, to przypominam, że takie mamy na ulicy Złotej. Na długim odcinku ta ulica jest jednokierunkowa i mamy brak wjazdu w ulicę Złotą. Przebudowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tam budowa drogi dla pieszych i rowerów. Czasowa zmiana organizacji ruchu w dalszym ciągu. Mamy też prace startujące już na Dobrzeckiej i tam w związku z remontem, planowanym remontem Dobrzeckiej Michała i Świętego Michała w Kaliszu. Póki co te prace nie wchodzą na ulicę. Mamy w tej chwili na tę chwilę wyłączony z ruchu chodnik dla pieszych łączący Dobrzecką i ulicę Korczak, a wszelkie prace dzieją się szczęśliwie jak na razie. Poza jezdnią, a chodzi o wyprostowanie Eski na ulicy Podmiejskiej. Mamy także w Opatówku pracę na drodze krajowej nr 12 Kalisz-Opatówek, utrudnienie od stacji benzynowej w Opatówku. Tam znaczące ograniczenie prędkości na całej długości, także podłużny uskok i nierówności. Miejcie to na uwadze. Warto zastosować się do tego ograniczenia prędkości. Ostrów Wielkopolski. Mamy rozpoczęty remont ulicy Wrocławskiej, także praca między innymi na ulicy Leduchowskiego i na drodze krajowej 36 z Ostrowem w kierunku Krotoszyna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: A tymczasem Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż kolejne samochody mogące przykuć uwagę fanów polskiej motoryzacji. I nie tylko polskiej. W tym do sprzedaży 4 sztuki modelu Hunker 2000 z lat 2002-2004, których ceny wywoławcze zaczynają się od 11 tysięcy. W ofercie przetargowej dostępne między innymi również przyczepy, cysterny paliwowe oraz używane busy marek Fiat i Ford. Miłośnicy polskiej motoryzacji mogą też licytować pakiety części zamiennych do aut osobowych, takich jak Polonez czy Tarpan, ale do takich samochodów jak Łaz i Żuk również oraz do ciężarówek i autobusów, chociażby marek Stary i Autosan. A więc kolekcjonerzy na pewno z takiej możliwości się ucieszą. Zostało też sporo części dowozów radzieckich, między innymi ciężarówek Kamaz i Ziu.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
5: Garnitur!
6: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
7: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Przed pracownikami budżetówki. Ponoć chude lata. Dlaczego? O tym posłuchamy już niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata o godzinie 16. Będzie mowa także między innymi o dzisiejszym przesłuchaniu sprawcy sobotniego wypadku na A1. Dziś to przesłuchanie. Wszystkie tematy już za kilka chwil.
2: Reklama.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
5: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży KIM. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży KIM już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży KIM. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość, bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
7: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
8: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.

0: naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 60 2501 44 71. Twój ciągnik to Zetor.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 16-17 stopni. Cieplej nie będzie, nocą temperatura ma spaść najniżej do 11 stopni. Wciąż sporo chmur, wciąż możliwe opady deszczu. Do tego umiarkowany wiatr, momentami z nieco silniejszymi porywami, wieje z kierunków zachodnich.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minę
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Dziś przesłuchanie sprawcy sobotniego wypadku na A1. Wnioski prokuratora generalnego do Sejmu w sprawie Wosia i Mejzy przed pracownikami budżetówki Chude Lata. Miriam Lipińska. Jeszcze dziś częstochowska prokuratura ma przesłuchać 36-letniego kierowcę podejrzanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 między Częstochową a Katowicami. W sobotę mężczyzna doprowadził do kolizji, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Siadł za kółko mimo dwóch zakazów sądowych. 36-latek został jednak zwolniony do domu po zdarzeniu, a zatrzymano go dopiero wczoraj. Z punktu widzenia prawa nie było podstaw do aresztowania kierowcy, tłumaczy adwokat Szymon Tarapata.
5: Możliwość stosowania środków zapobiegawczych wymaga, aby istniała nie abstrakcyjna, ale realna obawa tego, że podejrzany ucieknie, będzie się ukrywał lub będzie destabilizował postępowanie karne. Najczęściej w tego typu sprawach tego rodzaju obawy nie zachodzą.
4: Do zatrzymania mężczyzny doszło dopiero po interwencji prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Michał Woś z PiSu i były już poseł tej partii Łukasz Mejza na celowniku prokuratury. Do Sejmu trafiły wnioski dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do prokuratury Wosia oraz uchylenia immunitetu Mejzie. Mejza ma 3 zarzuty, z których najmocniejsze dotyczy oszustwa. Kłamiąc w dokumentach, miał wyłudzać pieniądze z funduszy unijnych za fikcyjne szkolenia dla drobnych przedsiębiorców. Z kolei Łukasz Woś ma dopiero usłyszeć zarzuty. Do tej pory kilkukrotnie nie stawił się na wezwanie śledczych. Chodzi o sprawę dotyczącą przekroczenia uprawnień, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
6: To tak zwane przestępstwo urzędnicze, ale w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, więc kwalifikowane.
4: Sprawa dotyczy czasu, gdy Woś jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Budżetówka będzie musiała zacisnąć pasa. Ministerstwo Finansów mówi, że w najbliższych latach nie będzie pieniędzy na podwyżki pensji dla pracowników administracji publicznej. W przyszłym roku pensje mają wzrosnąć o 3%, ale związki zawodowe obawiają się, że zapowiedź zamrożenia podwyżek w kolejnych latach obejmie całą sferę budżetową, mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.
7: Trudno tu rozgraniczać. Wskaźnik jest jeden, nie ma wskaźnika dotyczącego administracji, jest wskaźnik dotyczący państwowej sfery budżetowej. Bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Setki tysięcy pracowników mają naprawdę bardzo nietęgie miny.
4: Ostrowski nie wykluczył jesienią protestów z powodu zapowiedzi zamrożenia wzrostu wynagrodzeń. I na koniec o szansie, by poczuć nieco zimy w środku lata. I wcale nie chodzi o pogodę, bo ona już w weekend się poprawi. Chodzi o lodowisko, na którym można będzie pojeździć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach.
8: Tutaj właśnie wykorzystaliśmy to, że właśnie na lodowisku odbywają się treningi klubu UKE Spin Katowice i ten lód został dla nich specjalnie przygotowany. Dzięki temu postanowiliśmy też właśnie, żeby w weekend z tego mogli skorzystać nasi mieszkańcy.
4: Mówi Malwina Kaczor z katowickiego Mosiru. Darmowe ślizganie dla mieszkańców w najbliższą niedzielę.
1: Kursy walut.
2: Euro to 4 zł i 33 grosze, dolar amerykański 3 zł 80 groszy, frank szwajcarski 4 zł i 66 groszy. Średni kurs funta brytyjskiego na tę chwilę to 5 zł i 8 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

15 minut po godzinie 16, a ja czytam, internet donosi właśnie, że w ubiegłym roku Polskę odwiedziło blisko 2 miliony niemieckich turystów, którzy skorzystali chętnie z naszych obiektów noclegowych. Szacuje się, że podczas pobytu w Polsce Niemcy wydali 11 milionów złotych, więc całkiem solidnie. A dlaczego aż tylu turystów przyjechało do naszego kraju? Kto wie, może sentyment i chęć odwiedzenia swojego dawnego Volkswagena. Kto wie. W każdym razie teraz kierunek inny. Bardziej francuski, bardziej paryski, bo w głośnikach nie kto inny jak ona, Céline Dion, i przepiękny utwór, który ostatnimi czasy zachwyca i bryluje na listach przebojów nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie w ogóle. Bonjour, pardon, merci i powrót wielki Céline Dion. Si l'eau ne prend que la couleur que la lumière lui donne.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: To będą

0: I wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
4: Reklama.

0: Królowa Popu i Jump to za nami 24 minuty po godzinie 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A w wiadomościach już za kilka chwil powiemy m.in. o Centrum Organizacji Rolniczych. To w Ostrowie. Do tematu wracamy za chwilę, a tymczasem w głośnikach Jasiek Piwowarczyk.

0: 16:30 na zegarach. Teraz już Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Centrum Organizacji Rolniczych imienia Józefa Zbigniewa Gruszki w Ostrowie już działa. Powiemy też o krotoszyńskich płazach oraz sukcesach lekkoatletów z Kalisza.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: Centrum Organizacji Rolniczych imienia Józefa Zbigniewa Gruszki oficjalnie rozpoczęło działalność w Ostrowie Wielkopolskim. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści, samorządowcy oraz reprezentanci z środowisk rolniczych.
3: Nowe Centrum Organizacji Rolniczych przy ulicy Wrocławskiej ma być miejscem współpracy organizacji działających na rzecz mieszkańców wsi i rolnictwa. Placówka funkcjonuje przy Wielkopolskiej Izbie Rolniczej i otrzymała imię posła Józefa Zbigniewa Gruszki, wieloletniego działacza ruchu ludowego. W czasie otwarcia podkreślano, że miejsce będzie miało ponadregionalny charakter. Inauguracja odbyła się w ramach obchodów 125. rocznicy urodzin premiera Stanisława Mikołajczyka. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą przywódcy ruchu ludowego oraz rozmawiali z władzami powiatu ostrowskiego na tematy dotyczące rozwoju szkolnictwa praktycznego. W czasie konferencji prasowej przedstawiciele władz PSL w regionie zapowiedzieli też, że tegoroczne Wielkopolskie Święto Wsi na Ludowo odbędzie się w powiecie ostrowskim. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Niezwykle cenne odkrycie przyrodnicze w Nadleśnictwie Krotoszyn. W czasie tegorocznej akcji badawczej płazów zamieszkujących uroczysko Jasne Pole, będące częścią obszaru Natura 2000, odkryto dwa stanowiska traszki grzebieniastej, będącego pod ochroną największego płaza ogoniastego w Polsce, dorastający do 16-18 cm. Akcja liczenia była prowadzona w okresie rozrodczym, bo to jedyny moment, kiedy wszystkie płazy zamieszkujące dany obszar można spotkać na godowiskach.
4: Mieliśmy kilkadziesiąt różnych drobnych oczek. Pierwsze kontrole wykazały kilka tysięcy godujących płazów, jak ropucha szara, żaba trawna i żaba moczarowa. Są znane z tego, że w sezonie godowym na kilkanaście dni samce zmieniają kolor na niebieski. No ale takim największą perełką tegoroczną są dwa stanowiska traszki grzebieniastej, też gatunku, który jest gatunkiem specjalnej ochrony. Największa polska traszka. Zresztą jedną żeśmy trochę ułatwili jej życie, bo podpłynęła do brzegu. Bardzo się tak jakoś trzęsąc i okazało się, że pijawkę miała wbitą, także uwolniliśmy ją od pijawki.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Dolata z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego, który badania prowadzi wraz z Marcinem Kaczewskim. To drugi rok badań płazów na Leśnictwie Krotoszyn. Prowadzone są one według autorskiego programu przyrodników. Kolejne udane występy lekkoatletów UKS 12 Kalisz. Podczas Mistrzostw Polski U20 kaliszanie poprawiali swoje rekordy życiowe i zajmowali lokaty w czołowej dziesiątce.
5: Letnie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce do lat 20 odbyły się w Zamościu. Reprezentanci klubu UKS 12 Kalisz wrócili z tych silnie obsadzonych zawodów z nowymi rekordami życiowymi i choć nie zdobyli medali, to zajmowali czołowe lokaty. W konkurencjach rzutowych dwukrotnie w finale zameldował się Maciej Pancewicz. Podopieczny trenera Marcina Małeckiego zajął piąte miejsce w rzucie dyskiem z wynikiem 48 m 88 cm oraz dziewiątą lokatę w pchnięciu kulą, którą posłał na odległość 15 m i 19 cm. Oba te rezultaty to nowe rekordy życiowe Macieja. Drugim bohaterem kaliskiej ekipy był Cyprian Grzegorek w biegu na 800 metrów. Kaliski lekkoatleta świetnie taktycznie rozegrał bieg eliminacyjny, awansując do ścisłego finału z wynikiem minuta 53 sekundy 99 setnych, zaledwie o pół sekundy gorszym od rekordu życiowego. W finale podopieczny trenera Pawła Wiśniewskiego zajął siódmą lokatę z rezultatem minuta 55 sekund i 6 setnych. W Zamościu zaprezentowali się również Julia Graczykowska w chodzie na 5 km, Iga Golanowska w biegu na 800 metrów oraz Marianna Kowalczyk w biegach krótkodystansowych. Warto zaznaczyć, że czwórka kaliskich zawodników, Julia, Iga, Maciej i Cyprian, to tegoroczni maturzyści, którzy przygotowania do egzaminów dojrzałości z sukcesem połączyli z awansem do Mistrzostw Polski. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: I ruszamy po raz kolejny na drogi Kaliszej regionu południowej Wielkopolski. W tej chwili ruch jeszcze całkiem spory, między innymi okolice Ronda Ptolemeusza, czy chociażby Aleja Wojska Polskiego, okolice skrzyżowania z Dobrzecką, czy chociażby z ulicą Poznańską, a także przy skrzyżowaniu z ulicą Stawieszyńską. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie trwają prace drogowe, na takie można napotkać także w Kaliszu, chociażby skrzyżowanie z ulicą Złotą. Złota na długim odcinku jest jednokierunkowa, brak wjazdu w Złotą, przebudowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tam czasowa zmiana organizacji ruchu. W Kaliszu także mamy między innymi utrudnienia na ulicy Górnośląskiej, oznaczone pachołkami, trwa wymiana kostki brukowej na przystankach po obu stronach w pobliżu Serbinowskiej. Opatówek, droga krajowa nr 12, Kalisz-Opatówek, tutaj prace postępują. Ostrów Wielkopolski, rozpoczyna się remont ulicy Wrocławskiej, w Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.

0: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
4: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny, telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
9: Marcina Biegańskiego i Roberta Kaczmarka zapytamy o tegoroczną odsłonę Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia. Dla ciebie.
8: Radio na wakacje.

0: nieważne, że za oknami wiatr, że za oknami deszcz. Kiedy śpiewa Ricky Martin, no to czujemy się jak na jakiejś słonecznej wyspie, jak w środku lata, jak w środku wakacji. Bo tak teoretycznie powinno to w tej chwili wyglądać. No właśnie, co z tą pogodą, słuchajcie? Klimatolodzy myślą, dyskutują, analizują i stwierdzają pewien wniosek. Dochodzą do takiego wniosku, że pogoda tegoroczna w lipcu przypomina bardzo te z lat 90. I to nie jest nic nowego, że lato potrafi być trochę chłodniejsze, a swoją drogą cieplejsze też będzie i to całkiem niebawem. Do szczegółów pogodowych i nie tylko wrócimy już o godzinie 17.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: A teraz dla wszystkich tych, którzy już dzisiaj są po pracy, mogą odetchnąć. Przy tym utworze odetchnąć szalenie przyjemnie. Louis Armstrong.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
3: W piątek, 24 lipca, zapraszamy na kino plenerowe w ramach Kulturalnego Lata w Mieście. W Ostrowskim Parku Miejskim wyświetlimy wzruszający film Był sobie pies. Startujemy o 21.30. Wstęp bezpłatny.
4: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Savia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy, burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
0: Reklama.
7: Za kilka chwil kolejne informacje z Polski i ze świata. To o 17. Ja za dzisiaj już serdecznie dziękuję. Damian Klimiński, do usłyszenia. Dobrego popołudnia i wieczoru Wam życzę, a po godzinie 17 będzie z Wami Mariusz Bazela. Ja zapraszam jeszcze na pogodę i wiadomości.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w regionie w tej chwili w okolicach 16 stopni. Cieplej dzisiaj już nie będzie. Nocą temperatura spadnie do 11 stopni. Wciąż spore zachmurzenie. Wciąż mogą pojawiać się przelotne opady. Do tego umiarkowany wiatr. Ten wciąż wieje z kierunku zachodniego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 17.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Już po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki jest przełom. Ministerstwo Edukacji zawiesza likwidację domów w czasów dziecięcych. Upały z chłodem i deszczem na przemian. Klimatolog o pogodzie tego lata. Mirjam Lipińska. Bez przełomu po spotkaniu ostatniej szansy w siedzibie PiS. Trzygodzinna rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosła rozstrzygnięcia najważniejszej kwestii, czyli oczekiwanej przez kierownictwo partii deklaracji Morawieckiego, że rozwiąże swoje stowarzyszenie Rozwój Plus. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do PiSu obowiązuje do końca dnia, przekazał po spotkaniu rzecznik PiS Rafał Bochenek. Chcemy porozumienia, nie upokorzenia, odpowiadają tymczasem członkowie stowarzyszenia, którzy nie chcą opuszczać ani tej organizacji, ani partii. Wśród nich jest m.in. Piotr Müller. Użycie pionierskiej metody śledczej pozwoliło rozwiązać zagadkę zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni sprzed 15 lat. Zatrzymany w tej sprawie 37-letni obecnie Michał S., stateczny mąż i ojciec dwójki dzieci. Zbrodnię popełnił, gdy był studentem. Mężczyznę ustalono używając metody genealogii genetycznej, bo jeden z jego bliskich oddał swoje DNA do ogólnodostępnej bazy danych. Nie było tak, że od razu wiedzieliśmy, kogo szukać, podkreśla prokurator Mariusz Marciniak.
4: Myśmy dostali pewną grupę osób do przeanalizowania. Policjanci przeanalizowali wszelkie dostępne metryki i bazy osobowe. Mam tu na uwadze głównie bazę PESEL. Znaleźli członków rodziny, wytypowali osoby męskie, a dalej to już typowali nasi biegli genetycy.
3: 37-latek został zatrzymany przez policjantów we wtorek rano, gdy wyszedł wyrzucić śmieci. Przyznał się do winy, trafił do tymczasowego aresztu. Ministerstwo Edukacji zmienia zdanie w sprawie likwidacji domów w czasów dziecięcych. 24 takie placówki miały zniknąć z mapy, ale po protestach dyrektorów domów, rodziców, związkowców, a także Rzecznika Praw Obywatelskich rozporządzenie ministra edukacji Barbary Nowackiej zostało wstrzymane, mówi Ewelina Gorczyca, rzeczniczka resortu.
5: Pani minister podjęła decyzję o wstrzymaniu decyzji o zamknięciu domów czasów dziecięcych do momentu, kiedy Departament Merytoryczny w ministerstwie przygotuje wszystkie przepisy w należyty sposób, tak żeby one nie były przygotowane w pośpiechu, miały konkretny plan, konkretną strategię.
3: Ministerstwo twierdziło, że wyjazdy na przykład na zielone szkoły były podwójnie finansowane. Te zarzuty odpierają dyrektorzy domów w czasów dziecięcych i przypominają, że takie placówki są kontrolowane. Pogoda w lipcu w Polsce przypomina te z lat 90., twierdzą klimatolodzy. Niższe temperatury są normalne dla okresu wakacyjnego w naszym kraju, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i dodaje, że fakt, że tego lata jest chłodniej niż w poprzednich latach, nie oznacza, że zmiany klimatyczne przestały postępować.
6: Zmiana klimatu to jest coraz częstsze pojawianie się ekstremalnie wysokich temperatur. No i tego właśnie doświadczamy. W zasadzie ostatni rekord chłodu dobowy w Polsce padł w 2019 roku, nawiasem mówiąc, ekstremalnie ciepły. Natomiast od tego czasu my nie mamy rekordu chłodu dobowego w Polsce. My mamy tylko i wyłącznie rekordy wysokich temperatur.
3: Najwyższą temperaturę w historii pomiarów w Polsce odnotowano w czerwcu tego roku w Słubicach, 39 stopni Celsjusza.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Antidotum na niepogodę są zazwyczaj gorące wakacyjne hity i tych nie zabraknie dzisiaj do 23. Mariusz Bazala, witajcie.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu. Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
5: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Krótki wypad na słoneczną zawsze, no prawie zawsze Copacabana, to dzięki temu panu śpiewał Barry Manilow.
1: Radio Centrum, kierunek lato.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
6: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
7: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Reklama.

0: On Your Heart Is Weak to grupa Cock Robin. W studiu już Mateusz Kurzaj. Na zegarze 17:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Inwestycje w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia. Zaprosimy na prolog Odysei Antonińskiej, a w sporcie pilot Aeroklubu Ostrowskiego okazał się najlepszy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa rozbudowa Ostrzeszowskiego Szpitala, a Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia zyskało nowy kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej. Na niedawnej konferencji prasowej, w której uczestniczyły senator Ewa Matecka, posłanka Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej i prezes OCZ, doktor nauk medycznych Agnieszka Kubot-Krawczyk, podkreślono, jak ważna dla szpitala pozostaje ciągła modernizacja, która służy podniesieniu jakości usług medycznych świadczonych zarówno mieszkańcom Ostrzeszowa, jak i całego regionu.
3: Budowa nowego bloku operacyjnego to jeden z najważniejszych celów Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Plan obejmuje dwie sale operacyjne, salę przygotowań i nadzoru i to będzie 24-łóżkowy oddział. Póki co trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji, aby być też gotowym w momencie ubiegania się o środki zarówno unijne, jak i krajowe. Ponadto obecnie trwa rozbudowa szpitala o jedną kondygnację. Inwestycja ta docelowo na pewno znacznie poprawi komfort pacjentów, no i zabezpieczy stabilność samej placówki. Szpital pozyskał też 1,5 miliona na nowoczesny sprzęt medyczny i na bieżąco jednostka jest też modernizowana. Wszystkie te inwestycje służyć mają mieszkańcom zarówno Ostrzeszowa, jak i całego naszego regionu, bo inwestycje w zdrowie to przecież dzisiaj najważniejsza wartość.
2: Podkreśliła dla Radia Centrum posłanka Karolina Pawliczak. Senator Matecka zaznaczyła z kolei, że szpital czeka na uruchomienie zewnętrznych środków krajowych i unijnych i jest w gotowości proceduralnej do startu o kolejne pieniądze. Będziemy wspierać te działania, a już dziś cieszyć się można z przyznania jednostce środków dedykowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, dodała Ewa Matecka. Warto zauważyć, że szpital stawia także na strategiczne partnerstwo z wojskiem i rolę w obronie cywilnej.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Już w ten piątek w Stawiszynie odbędzie się jeden z licznych prologów Odysei Antonińskiej. W programie znalazły się warsztaty dla dzieci, a także kryminalne gadanie, czyli spotkania autorskie w duetach, w trakcie których będzie można spotkać się z Ewą Przydrygą oraz Agnieszką Peszek, autorkami thrillerów psychologicznych i powieści kryminalnych. Na godzinę 20 zaplanowano wyjątkowy koncert.
4: Mili Państwo, pragnę Was bardzo gorąco zaprosić na wyjątkowy koncert, który odbędzie się już 24 lipca w Stawiszynie przy Placu Wolności 1. Będziecie Państwo mieli okazję usłyszeć największe szlagiery dwudziestolecia międzywojennego w aranżacjach zdecydowanie jazzujących. Przybywajcie, nie może Was tam zabraknąć. Wystąpią na scenie Dawid Troczewski, Dominik Karkoszka oraz Piotr Max Wiśniewski jako zespół instrumentalny, a zaśpiewam dla Państwa ja, czyli Julian Kuczyński.
2: Wstęp jest oczywiście wolnym, a koncert będzie też częścią programu letnich koncertów na Ziemi Kaliskiej. Łukasz Błaszczyk, pilot Aeroklubu Ostrowskiego, wygrał środową konkurencję prędkościową podczas rozgrywanych w Michałkowie 24. szybowcowych Mistrzostw Europy. Po trzech dniach przerwy pogoda okazała się wreszcie łaskawa dla pilotów.
5: Rywalizujący w klasie standard Łukasz Błaszczyk rozwinął w środę największą prędkość ponad 109,5 km na godzinę i zwyciężył w konkurencji prędkościowej, dzięki czemu przesunął się o 7 pozycji w górę klasyfikacji generalnej mistrzostw na 9 miejsce. Niestety straty z trzeciej konkurencji, kiedy to wylądował w polu, są potężne i do podium reprezentant Polski Aeroklubu Ostrowskiego traci ponad 200 punktów. Trzeci w tej klasie jest inny z Polaków, Jakub Barszcz. Bardzo ciekawie wygląda rywalizacja w klasie 15-metrowej, gdzie w środę wygrał Brytyjczyk Timothy Scott przed Polakami Łukaszem Grabowskim i Jackiem Flisem. Dokładnie taka sama kolejność jest w klasyfikacji generalnej, a broniący tytułu mistrzowskiego Grabowski ma tylko 13 punktów straty do reprezentanta Wielkiej Brytanii. Wszystko rozstrzygnie się najprawdopodobniej w piątek, bo prognozy pogody na czwartek nie są optymistyczne. Najsłabiej Polakom idzie w klasie klub, w której najwyżej sklasyfikowany reprezentant naszego kraju, Tomasz Ruba, jest 10. Zakończenie 24. szybowcowych mistrzostw Europy w Michałkowie w sobotę. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Swoim normalnym rytmem odbywa się obecnie ruch w Kaliszu na zegarze 17.35. Przypominamy o ulicy Złotej. Na długim odcinku jest jednokierunkowa przebudowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tam budowa drogi dla pieszych i rowerów, no i czasowa zmiana organizacji ruchu. Pamiętajcie o Górnośląskiej. Po obu stronach tej ulicy, blisko ulicy Serbinowskiej, trwa wymiana kostki brukowej przy zatokach przystankowych. Autobusy zatrzymują się na pasie ruchu, na którym umieszczono tymczasowe oznakowanie, a to oznacza, że w tamtym rejonie dojeżdżając bądź zjeżdżając ze skrzyżowania trzeba się trzymać raczej prawego pasa i należy również o tym pamiętać. No i droga krajowa numer 12 Kalisz-Opatówek. Cały czas utrudnienia od stacji benzynowych w Opatówku przed skrzyżowaniem w kierunku Szałego. Tam sporo się ciągle dzieje i dziać będzie. W dalszym ciągu słabo przejezdny jest ten remontowany odcinek. Tam w niektórych momentach tworzą się spore korki. No i to też trzeba mieć z tyłu głowy dzisiaj, a także pamiętać o tym, że jutro, by możliwie punktualnie dojechać do pracy stamtąd, no, mogą się również zdarzyć tego typu sytuacje. Remont, jak zapewniają drogowcy, wykonawcy, potrwa do końca tego roku.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
5: Marcina Biegańskiego i Roberta Kaczmarka zapytamy o tegoroczną odsłonę Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia. Dla ciebie.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Zaglądamy do najnowszej prognozy na piątek, a więc na początek kolejnego letniego wakacyjnego weekendu. Nocą zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Będą się jeszcze zdarzać przelotne opady deszczu, szczególnie na wschodzie Wielkopolski mogą być intensywniejsze. Temperatura spadnie do około 11, może 10 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane i okresami wzrastające do dużego, lokalnie słabe przelotne opady. Na termometrach jutro nieco więcej niż dzisiaj, do 22. Do tego wiatr będzie słaby i umiarkowany po południu na wschodzie regionu, okresami porywisty, północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 18.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Burze i ulewy, alertami objęta ponad połowa kraju. Fiasko rozmów w ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki. Od stycznia wzrosną opłaty za krew. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ponad połowa kraju wciąż z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Obowiązują do późnego wieczora w 12 województwach. Alerty nie dotyczą generalnie większości zachodu kraju, a w części Pomorza, Kujaw i na północy Wielkopolski prócz wyładowań może też mocno padać deszcz. Karambol na trasie S8 w Warszawie. Między węzłami Głębocka i Łabiszyńska zderzyły się 4 auta osobowe i ciężarówka. Zablokowane są 2 pasy ruchu w stronę Poznania. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Fiasko rozmów w ostatniej szansy między Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim. Nie znaleziono kompromisu, a emocje związane z możliwym rozpadem PiSu tylko rosną i rosną. Wciąż większość członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie ogłosiło porzucenia tego projektu. Mają na to jeszcze 6 godzin.
4: Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą. Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam. O północy dzieją się magiczne rzeczy, zobaczymy.
3: Mówiła przed siedzibą PiS szefowa łódzkich struktur tego ugrupowania Agnieszka Wojciechowska van Hoekelom. Na portalu X jeden z najwierniejszych stronników Mateusza Morawieckiego, były rzecznik w jego rządzie, Piotr Müller, napisał: przedstawiliśmy cały wachlarz propozycji kompromisu. Europoseł jednocześnie dodaje, tu cytat, dobra wola nie może jednak oznaczać zgody na wszystko. Nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów ani składanie upokarzających deklaracji. Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa potrzebują pieniędzy do sprawnego funkcjonowania. Z tego powodu od stycznia wzrosną opłaty za krew. Podwyżka uwzględni inflację, wzrost kosztów funkcjonowania służby oraz podwyżki płac minimalnych. Jest to krew wydana dla pacjentów do szpitali, mówi Magdalena Kramska z Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.
5: Wiemy, że sytuacja ekonomiczna powoduje wzrost cen w bardzo wielu obszarach i miejscach systemu ochrony zdrowia. Również te zmiany dotykają obszaru publicznej służby krwi. Każdy z składników krwi, każdy preparat został jakby oszacowany na właściwym dla siebie poziomie. Ten wzrost następuje o 5,65%.
3: Wzrost cen nie wpłynie na sytuację honorowych dawców krwi. Home office przestał być marzeniem Polaków. Teraz chcemy pracować elastycznie, mówi Monika Banyś-Bator z Personel Service.
6: Z naszego najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że najbardziej pożądanym modelem jest obecnie możliwość samodzielnego decydowania o godzinach pracy. I na to wskazuje 39% Polaków.
3: Pracę zdalną w wybrane dni wybiera 28% badanych, 27% chciałaby dodatkowych dni wolnych, a 26% skróconego tygodnia pracy. Zupełnie inne podejście mają pracodawcy. Ponad 1/3 firm uważa, że przyszłość należy do pracy wyłącznie stacjonarnej.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Sędziowie od wideoweryfikacji w zaczynającym się jutro nowym sezonie będą pracować z nowego centrum VAR w Warszawie. To 5 sal, w których arbitrzy mają do dyspozycji 30 monitorów dotykowych. Centrum mieści się w siedzibie PZPN-u. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz wystąpił od 1 do 63 minuty wyjazdowego spotkania z Interem Miami. Bramki nie zdobyło, jego zespół przegrał 2 do 3. Lewandowski na razie nie zadeklarował jednoznacznie, czy będzie do dyspozycji trenera Jana Urbana na wrześniowe mecze Ligi Narodów, na co liczy sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski.
8: Co do zasady, kalendarz FIFA jest tak zorganizowany, żeby wszystkie federacje miały możliwość przejęcia swoich zawodników w terminach meczów reprezentacji. Tak samo MLS ma obowiązek zwalniać zawodników na mecze reprezentacji. Oczywiście dochodzi ten czynnik lotu, czynnik zmiany czasu. Na Roberta oczywiście liczymy.
7: A Polska pierwszy mecz w Lidze Narodów zagra 25 września z Bośnią.

0: Niech ten mecz, że tak powiem, już się zaczyna, bo, no bo czuć te emocje, czuć ten zapach czegoś naprawdę fajnego i wielkiego i mam nadzieję, że po prostu podołamy w tym meczu.
1: Mecz w Żylinie o 20:30, rewanż w Katowicach za tydzień. Przypomnę, to druga z czterech rund eliminacyjnych.
2: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Niby już po mundialu, ale piłka toczy się dalej.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też. To poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Reklama.
9: 14 minut po 18, czwartek, 23 lipca. Apolina, Ryborna, Bolesław, Brygida, Jan, Joanna, Kasjan, Krystyn, Lena i Wiktor dzisiaj obchodzą imieniny. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień włóczy kija, czyli takiego specyficznego turysty. Oj, chciałoby się tak z miejsca na miejsce.

0: something new.
1: Reklama.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności. Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
4: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
1: Reklama.

0: To jeden z takich artystów, którego piosenki bardzo umilają nam każdy czas, także ten letni, na zegarze już prawie 18:30.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Władze powiatu kalickiego wyremontują dwa magazyny do gromadzenia i przechowywania żywności. Wystawa pod tytułem Stany przejściowe w Pałacu w Antoninie, a w sporcie lekkoatleci przed seniorskimi mistrzostwami.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Starostwo powiatowe w Kaliszu planuje remont dwóch nieruchomości, w których powstaną magazyny do gromadzenia i przechowywania żywności oraz materiałów niezbędnych do ochrony ludności i obrony cywilnej. Jeden z nich znajduje się w Kaliszu, drugi w Opatówku. Na ten cel samorząd przeznaczy 1 000 000 zł pozyskanych z programu rządowego.
3: Magazyn w Kaliszu znajduje się w kompleksie budynków Starostwa Powiatowego w części przestrzeni po dawnej Wanatówce, a ten w Opatówku zlokalizowany jest przy ulicy Ludowej, gdzie swoją siedzibę mają służby drogowe podległe urzędowi. Oba od wielu lat nie były remontowane. W przypadku pierwszego planowane jest zburzenie kilku ścian działowych, tak by powstała przestrzeń umożliwiająca magazynowanie rzeczy niezbędnych do ochrony ludności i obrony cywilnej. Konieczna będzie także wymiana m.in. wszystkich instalacji. Takie same prace będą przeprowadzone w budynku w Opatówku, a dodatkowo zostanie zlikwidowana stara niedziałająca kotłownia oraz będą dobudowane nowe pomieszczenia. W ten sposób zwiększy się przestrzeń magazynowa. Oprócz tego konieczne jest wyposażenie obu magazynów w szafy i stelaże. Na to potrzebne są dodatkowe, ale znacznie mniejsze środki. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Wygrał ubiegłoroczną edycję Grand Prix 4. Salonu Wiosennego organizowanego przez Galerię Operis Artis w Antoninie. Teraz zaprezentuje swoją sztukę w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów. Wernisaż Krzysztofa Łopczowskiego już w tę sobotę. Jakie prace tworzy artysta?
4: Jest to moja przede wszystkim pierwsza indywidualna wystawa, więc jak najbardziej bardzo emocjonalnie do tego podchodzę. W swoich pracach próbuję dać taką przestrzeń do interpretacji odbiorcy, bo moje prace są hiperrealistyczne, ale to te przedstawienia to są rzeczy nieistniejące fizycznie, więc to jest jakby coś, co daje duże pole dla odbiorcy, żeby on jakby samemu mógł dostrzec pewne rzeczy i czegoś u siebie poszukać. Pracuję tylko z ołówkiem, są to prace bardzo czasochłonne.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Łopczowski. Otwarcie wystawy Stany przejściowe w tę sobotę o godzinie 18:30 w Pałacu w Antoninie. Odbyły się już mistrzostwa w kraju od lat 18, następnie do 23, a ostatnio do 20. Czas na seniorskie zmagania. Mowa o rozpoczynających się w piątek w Białymstoku 102. Mistrzostwach Polski z udziałem największych gwiazd polskiej królowej sportu. Nie zabraknie na nich także reprezentantów klubu sportowego Stal L.A. Ostrów z medalowymi szansami, o których opowiedział Radiu Centrum trener Michał Walczak.
5: No, mamy kilka indywidualnych osób, mamy też sztafetę męską, w sumie chyba 11 osób od nas jedzie. Uważam, że największa ta medalowa szansa to jest Dawid Borowski w biegu na 5000 metrów. No, świetny sezon, te 1500 metrów w tym sezonie pokazuje, że jest bardzo dobrze. Miał też medal seniorowski na hali. Uważam, że tu jest ta największa szansa. Emilia Twardowska jest czwarta w rankingu. Ma 2 centymetry straty do trzeciej. No, gdyby wyszedł taki konkurs życia Emilce, to gdzieś tutaj też możemy gdzieś zakręcić się koło medalu. Jest oczywiście Elena Kanicka, która ma chyba 7 czy 8 wynik w tym momencie na listach.
2: A wśród reprezentantów Stali na mistrzostwach w Białymstoku jest oczywiście także sprinter Dawid Grzonka. W biegu na 100 metrów poziom jest jednak bardzo wysoki i wyrównany, co oznacza, że o medal będzie ciężko.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
3: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
6: Marcina Biegańskiego i Roberta Kaczmarka zapytamy o tegoroczną odsłonę Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia. Dla ciebie.

Czytam właśnie jedną z wiadomości sportowych i okazuje się, wynika z niej, że liczba polskich zawodników w sekcjach sportowych FC Barcelona musi się zgadzać. Aleksander Balcerowski, reprezentant Polski, jeden z najbardziej utalentowanych środkowych młodego pokolenia, został nowym zawodnikiem Barcelony. 25-latek związał się z katalońskim klubem dwuletnią umową po tym, jak rozstał się za porozumieniem stron z Unicaja Malaga. Dodajmy, że Balcerowski to oczywiście reprezentant Polski w koszykówce. Innym zawodniku Barcelony, ale nie z Polski, będzie mowa także w najbliższym serwisie sportowym. On już za kilkanaście minut, tuż po serwisie z kraju i ze świata.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Pogoda na jutro.
4: Pogoda na huśtawce, jeśli chodzi o wakacyjny lipiec. Jutro... Mniej chmur na niebie, ale gdzieniegdzie mogą się pojawić lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach jutro zauważalnie cieplej, do około 22 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie mi 19. Radio
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Prezydent nie odpuszcza, jest drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Potem areszt dla egzaminatora z WORD-u w Zielonej Górze. Będzie też pogoda. Spytamy ekspertów, czemu mamy taki chłodny lipiec. Marcin Krzemiński. Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tym razem pytanie ma brzmieć, czy jest pani, pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Swoją decyzję prezydent ogłosił podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
6: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie, za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS? Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
5: Wcześniej Senat nie zgodził się na przeprowadzenie podobnego referendum, argumentując, że pytanie zaproponowane przez prezydenta było nieprecyzyjne i sugerujące odpowiedź. Referendum w nowej wersji miałoby się odbyć w niedzielę 27 września. Na miesiąc do aresztu trafił egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Roman U. usłyszał zarzut przyjmowania łapówek w zamian za pomoc w zdawaniu egzaminów. Na wręczanie łapówek podejrzanych jest 19 osób. Egzaminator nie przyznał się do zarzutów. Może mu grozić nawet do 10 lat więzienia. Taka kara grozi też kursantom, którzy wręczali łapówki. Dodatkowo mogą stracić uzyskane niezgodnie z prawem uprawnienia. Według śledczych niebawem zarzuty mogą usłyszeć kolejne osoby. Deszczowe i zimne lato w Polsce to zasługa chłodnego frontu z północy, mówią eksperci. Dziś najwyższa temperatura w kraju nie przekraczała 20 stopni. Chłodniejsze niż w poprzednich latach wakacje nie świadczą o tym, że zmiany klimatyczne przestały postępować albo że są w odwrocie, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7: To, że jest teraz ochłodzenie, znaczy ono nie zmienia, prawdę mówiąc, nic. Gdy spojrzymy na wykres temperatury w tym roku, no to nam się zdarzyło bodajże 7 albo 8 rekordów ciepła, natomiast żaden rekord chłodu.
5: Według ekspertów lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i wysokich temperatur należy się spodziewać zarówno w sierpniu, jak i we wrześniu. Pierwsze ocieplenie ma pojawić się nawet już w ten weekend. Póki co, przypomnę, mamy dziś w 12 województwach alerty pierwszego stopnia przed burzami, a miejscami też ulewami. Nie dotyczą one tylko regionów na zachodzie Polski. A skoro o pogodzie mowa, krótkie spodenki i łyżwy mogą jechać w parze. Katowicki MOSiR w środku lata zaprasza mieszkańców na lodowisko. Jantor uruchomiono głównie dla klubu łyżwiarskiego, ale skoro lód jest, skorzystać z niego będą mogli wszyscy, mówi Malwina Kaczor z MOSiR-u.
8: Podczas otwarcia tego lodowiska będą tam także instruktorzy UKE Spin, więc oni będą mogli czy udzielić wskazówek, czy troszeczkę pokierować początkujących być może adeptów łyżwiarstwa. Zachęcamy też mieszkańców do tego, żeby zabrali swoje łyżwy czy swoje kaski, ponieważ na miejscu oczywiście będzie możliwość ich wypożyczenia. pożyczenia, ale liczba par jest ograniczona.
5: Wstęp na lodowisko jest bezpłatny.
0: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. FC Barcelona ma nowego piłkarza. Kataloński klub pozyskał z Borussii Dortmund niemieckiego skrzydłowego Karima Adeyemiego, według mediów za 22 miliony euro plus bonusy. 24-letni Adeyemi podpisał kontrakt z Katalończykami do 2031 roku. W barwach BVB rozegrał 146 meczów i zdobył 36 goli. Adeyemi słynie z szybkości. W meczu z Freiburgiem w sezonie 2022-23 ustanowił rekord Bundesligi. Osiągnął wtedy prędkość 36,65 km na godzinę. Kibice wybrali swoją drużynę marzeń. FIFA opublikowała najlepszą jedenastkę zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Są w niej największe gwiazdy turnieju, ale jest też jedna bardzo duża niespodzianka, o czym teraz Michał Waszkiewicz.
9: Tym niespodziewanym nazwiskiem jest Wozinia, czyli bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. 40-latek, który od kilku miesięcy pozostaje bez klubu, bronił fantastycznie, ale przecież hiszpański golkiper Unai Simon wpuścił w całym turnieju tylko jednego gola i pobił rekord w liczbie minut bez puszczonej bramki. Nie było to jednak tak romantyczne jak występ szerzej nieznanego Wozini, który zebrał aż 40% głosów spośród wszystkich bramkarzy. Co do pozostałych wyborów kibiców, to trudno się sprzeczać. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodriego. Z zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców w turnieju Kylian Mbappé, a także Anglik Jude Bellingham i Norwek Erling Haaland.
0: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Richard Carapaz wygrał 18 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Ekwadorczyk zaatakował 4 km przed metą i wyprzedził w Orsier Merlet w Alpach o 45 sekund Mauro Schmidta. Żółtą koszulkę lidera zachował Tadej Pogacar. Słoweniec z klasyfikacji generalnej ma ponad 4,5 minuty przewagi nad Belgiem Remco Evenepoelem.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Już jutro w Polsce rusza kolejny sezon ligowy piłkarski, natomiast czołowe drużyny poprzedniego sezonu o tej porze roku starają się wykonać zadanie i awansować do elitarnych europejskich rozgrywek, czy to Liga Mistrzów, Liga Europy czy Liga Konferencji wreszcie. Dzisiaj dwa mecze polskich drużyn, teraz Raków Częstochowa gra w Częstochowie właśnie z Valettą z Malty i do przerwy niespodziewanie dość przegrywa 0-1.
1: Reklama. Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Xavier and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: Marcina Biegańskiego i Roberta Kaczmarka zapytamy o tegoroczną odsłonę Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia. Dla ciebie.

0: Tree of Dreams to jest nowe nagranie grupy U2, także prosto z listy przebojów Top 30, minęła 19.30.
1: W centrum wydarzeń, wiadomości lokalne.
2: Kasa na ostrowski sport od miasta i spółek miejskich, szkolenie wyjazdowe mieszkańców powiatu pleszewskiego, zespół tańca ludowego Swojacy z gminy Raszków wrócił właśnie z Portugalii.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ponad 7 milionów złotych trafiło w tym roku do ostrowskiego sportu zawodowego z budżetu miasta oraz miejskich spółek komunalnych. To jednak niepełna skala wsparcia. Wybrane kluby korzystają także z 95% bonifikat za użytkowanie miejskich obiektów sportowych, a koszt tych ulg pokrywany jest z budżetu miasta.
3: Szczegółowe dane dotyczące finansowania sportu zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim poznaliśmy dzięki odpowiedzi Urzędu Miejskiego na interpelację radnej Sylwii Nowickiej. Z przedstawionego zestawienia wynika, że bezpośrednio z budżetu miasta na sport zawodowy przeznaczono w tym roku około 6 milionów złotych. Kolejne blisko 1 300 000 przekazały miejskie spółki komunalne. Łącznie daje to ponad 7 300 000 złotych z publicznego wsparcia. Największym beneficjentem okazała się Star S.A., czyli spółka prowadząca ekstraklasową drużynę koszykówki. Tylko ze spółek komunalnych klub otrzymał ponad 934 tysiące złotych. Znacznie skromniejsze wsparcie trafiło do piłkarzy ręcznych, którzy od kilku sezonów należą do krajowej czołówki i z powodzeniem rywalizują także w europejskich pucharach. W ich przypadku wsparcie ze spółek komunalnych wyniosło 92 tysiące złotych. Na tym jednak pomoc miasta się nie kończy. Część klubów korzysta bowiem z bonifikat za wynajem miejskich obiektów sportowych sięgających nawet 95%. Różnice pomiędzy stawką wyjściową a ceną płaconą przez kluby pokrywa budżet miasta, czyli w praktyce ostrowscy podatnicy. Temat finansowania sportu zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim wkrótce ponownie stanie pod obrady Rady Miejskiej. Trwają przygotowania do nadzwyczajnej sesji, podczas której radni będą decydować o przyznaniu klubom kolejnych środków na nowy sezon. Prezydent miasta proponuje na ten cel 1 700 000 złotych, natomiast część radnych postuluje zwiększenie kwoty do około 2 milionów. Ostateczna decyzja ma zapaść jeszcze przed końcem wakacji. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Zamiast wykładów w sali, spacer wśród setek odmian roślin ozdobnych i wizyta na plantacji winorośli. Tak wyglądało szkolenie wyjazdowe, podczas którego mieszkańcy powiatu pleszewskiego mogli zdobyć praktyczną wiedzę i zobaczyć, jak nowe odmiany sprawdzają się w uprawie.
4: Mieszkańcy gmin Dobrzyca, Pleszew i Czerwin wzięli udział w szkoleniu wyjazdowym zorganizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z siedzibą w Marszewie. Tematem spotkań były nowości odmianowe w hodowli roślin ozdobnych i uprawie winorośli. Program przygotowany przez Dorotę Piękną-Paterczyk obejmował dwie wizyty studyjne. W szkółce Stanisława Zymona w Tłokini Kościelnej można było zobaczyć jedną z największych w Europie kolekcji magnolii oraz liczne odmiany jeżówek, judaszowców i hortensji Pink Annabelle. Nie zabrakło również rozmów o pielęgnacji i wymaganiach poszczególnych gatunków. Drugą odwiedzoną miejscówką była winnica w Jankowie II, gdzie zaprezentowano plantacje winorośli, uprawiane odmiany oraz podstawowe etapy produkcji wina. Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń i do poznania najnowszych trendów w ogrodnictwie oraz uprawach specjalistycznych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Zespół tańca ludowego Swojacy z gminy Raszków wrócił właśnie z Portugalii, gdzie zaprezentował Polskę podczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego FestiFolk. Tegoroczna edycja wydarzenia zgromadziła zespoły z Argentyny, Chorwacji, Grecji, Meksyku, Polski i Portugalii, tworząc niezwykle barwne spotkanie kultur, tradycji i folkloru z różnych stron świata.
5: Podczas festiwalu Swojacy prezentowali przede wszystkim tańce raszkowskie przy akompaniamencie kapeli dudziarskiej, przybliżając portugalskiej publiczności charakterystyczny folklor południowej Wielkopolski. W programach koncertowych znalazły się również tańce lubelskie, dzięki czemu widzowie mogli poznać różnorodność polskich tradycji tanecznych. Zespół wystąpił podczas koncertów w Tramadze, Ponte de Sor i Montargil, a także brał udział w licznych wydarzeniach towarzyszących i integracyjnych. Szczególnym doświadczeniem było międzynarodowe spotkanie taneczne, podczas którego członkowie poszczególnych grup uczyli się nawzajem tradycyjnych tańców swoich krajów. Kulminacją FestiFolk była uroczysta gala finałowa w amfiteatrze na nad rzeką Sor w Ponte de Sor. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowały się wszystkie zespoły uczestniczące w festiwalu, pokazując bogactwo i różnorodność tradycji swoich krajów. Portugalska wyprawa połączyła prezentację polskiego i wielkopolskiego folkloru na międzynarodowej scenie z poznawaniem historii, kultury i tradycji Portugalii. Był to tydzień pełen koncertów, spotkań z ludźmi z różnych stron świata, nowych przyjaźni, pięknych miejsc i niezapomnianych doświadczeń. Udział w FestiFolk po raz kolejny pokazał, że folklor, muzyka i taniec potrafią przekraczać granice i łączyć ludzi niezależnie od języka czy kraju pochodzenia. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama. No.

17 sierpnia 1987 roku miała swoją premierę w Stanach Zjednoczonych pokaz filmu Dirty Dancing. Budżet tego filmu wynosił niewiele, skromne 6 milionów dolarów. Tam nie było statków kosmicznych, mieczy laserowych i tak dalej, a dochód z samych tylko biletów kinowych na całym świecie wyniósł ponad 214 milionów, co spowodowało, że film jest uznawany za ogromny sukces kasowy. No i piosenki z tego filmu również pozostały w naszej pamięci do dzisiaj. To Jennifer Warnes i Bill Medley. Na zegarze teraz niespełna 13 minut, pozostało do godziny 20.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Najbliższe godziny jeszcze mogą przynieść przelotne opady deszczu, zresztą piątek również pod tym kątem może być w pewnych miejscach delikatnie deszczowy, no bo w nocy zachmurzenie będzie duże, większe przejaśnienia, ale niegdzie przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć, no i jutro lokalnie słabe również mogą mieć miejsce jak najbardziej, mimo że zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura jutro do 22, może nawet 23 stopni. Nad ranem w najzimniejszym momencie będzie około 10 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 20.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Michał Woś i Łukasz Mejza na celowniku prokuratury. Śmiertelna ofiara ataku nożownika w banku w Niemczech. Kibice wybrali swoją piłkarską drużynę marzeń. Marcin Krzemiński, Michał Woś z PiS-u i były już poseł tej partii Łukasz Mejza na celowniku prokuratury. Do Sejmu trafiły wnioski dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do prokuratury Wosia oraz uchylenia immunitetu Mejzie. Mejza ma 3 zarzuty, z których najmocniejszy dotyczy oszustwa. Kłamiąc w dokumentach, miał wyłudzać pieniądze z funduszy unijnych za fikcyjne szkolenia dla drobnych przedsiębiorców. Z kolei Michał Woś ma dopiero usłyszeć zarzuty. Do tej pory 4 razy nie stawił się na wezwanie śledczych. Chodzi o sprawę dotyczącą przekroczenia uprawnień, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Damiak.
5: To tak zwane przestępstwo urzędnicze, ale w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, więc kwalifikowane.
4: Sprawa dotyczy czasu, gdy Woś jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Nastolatkowie oferowali w internecie przeprowadzenie ataków hakerskich. 9-osobową grupę namierzyli w internecie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nastolatkowie mają od 12 do 16 lat. Swoje usługi promowali m.in. na portalach społecznościowych. Policjanci zabezpieczyli m.in. 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które teraz będą analizować. A nastoletnimi hakerami zajmie się sąd rodzinny. Jedna osoba zginęła z powodu ran odniesionych w ataku nożownika w banku w mieście Regensburg na południowym zachodzie Niemiec. Do zdarzenia doszło po południu. Napastnik wziął zakładników, ale policja zdołała ich uwolnić i zatrzymać napastnika, przekazał dziennik Bild. Domniemany sprawca to 20-letni obywatel Niemiec, a jego ofiara to pracownik banku. Na ponad 130 kąpieliskach nad Bałtykiem wciąż obowiązuje zakaz kąpieli. Wśród przyczyn znalazły się m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Na sopockich kąpieliskach zakaz wprowadzono ze względu na stwierdzenie w wodzie bakterii E. coli. Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Kibice wybrali swoją drużynę marzeń. FIFA opublikowała najlepszą 11 zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Są w niej gwiazdy turnieju, ale też jedna bardzo duża niespodzianka, o czym teraz Michał Waszkiewicz.
6: Tym niespodziewanym nazwiskiem jest Wozinia, czyli bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. 40-latek, który od kilku miesięcy pozostaje bez klubu, bronił fantastycznie, ale przecież hiszpański golkiper Unai Simon wpuścił w całym turnieju tylko jednego gola i pobił rekord w liczbie minut bez puszczonej bramki. Nie było to jednak tak romantyczne jak występ szerzej nieznanego Wozini, który zebrał aż 40% głosów spośród wszystkich bramkarzy. Co do pozostałych wyborów kibiców, to trudno się sprzeczać. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodriego. Z zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali 2 piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło 3 Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców w turnieju Kylian Mbappé,
4: a także Anglik Jude Bellingham i Norweg Erling Haaland.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: My, kibice, ale również po prostu ci, którzy interesują się wszystkim dookoła, lubimy takie romantyczne historie, jak historia bramkarza Wozini. No to dodajmy do tego jeszcze jakąś romantyczną piosenkę na początek tej godziny. To The Calling, Wherever You Will Go. Mariusz Bazyla, witam, zapraszam.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Od radia.
2: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
3: Marcina Biegańskiego i Roberta Kaczmarka zapytamy o tegoroczną odsłonę Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
1: Od radia. Dla ciebie.

Wiadomo nie od dzisiaj, że droga do sukcesu wiedzie czasami krętymi ścieżkami. Tak dzisiaj wygląda mecz Rakowa Częstochowa z maltańską Valettą w walce o Ligę Konferencji. Runda bardzo, bardzo wstępna. Do przerwy przyjezdni wygrywali 1-0, ale później popularne medaliki wzięły sprawę w swoje ręce. No i pod koniec tego meczu jest w tej chwili na tablicy wyników 3-1 dla Rakowa.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: jednego Street of Dreams dzisiaj już słuchaliśmy w wykonaniu grupy U2. Teraz pojawiła się z nagraniem o podobnym tytule formacja Rainbow.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
0: Najbliższe godziny jeszcze zdecydowanie pod znakiem wędrujących po niebie chmur i padającego deszczu. Przelotnie, słabiej i mocniej, to zależy od miejsca w regionie. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Więcej chwil ze słońcem to od razu zauważymy na termometrach, około 22-23 stopni, ale lokalnie są możliwe słabe przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła 21.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Polski prezydent chce referendum klimatycznego. Prezydent USA rozważa z kolei potężny atak na Iran. Zajrzymy też na piłkarskie boiska. Będzie m.in. o rewolucji w naszej ekstraklasie. Marcin Krzemiński. Prezydent chce referendum w sprawie Zielonego Ładu. Karol Nawrocki w czasie spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu poinformował, że po raz drugi złożył w tej sprawie wniosek do Senatu. Referendalne pytanie miałoby brzmieć, czy jest pani, pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Marcin Starzec.
4: Karol Nawrocki mówił, że chce, by to społeczeństwo samo dało odpowiedź w sprawie polityki klimatycznej i podatku ETS. Przypomniał, że to druga próba referendum, bo za pierwszym razem jego wniosek odrzucił Senat, argumentując, że zawarte w nim pytanie było tendencyjne.
5: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS?
4: Jeśli Senat zgodzi się na referendum, zostanie ono przeprowadzone w niedzielę 27 września.
3: Chłodne lato to nie anomalia, mówią eksperci. Najcieplej było dziś w Rzeszowie, gdzie termometry pokazywały 20 stopni, a w większości kraju padał deszcz. Mamy teraz pogodę, jaka była w okresie wakacyjnym w latach 90., mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
6: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat Polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
3: Wysokie temperatury mogą wrócić już w ten weekend. Zmieniamy temat. Rozważam potężny atak na Iran, powiedział prezydent Donald Trump portalowi Axios. Jestem bliski podjęcia decyzji, jesteśmy na to w pełni gotowi, powiedział amerykański przywódca. Dwóch amerykańskich urzędników potwierdziło, że żadna decyzja nie została jeszcze podjęta i w wojsku nie wydano nowych rozkazów. Obecna eskalacja konfliktu doprowadziła do wzrostu cen ropy naftowej powyżej $100 za baryłkę. Powrót pełnoskalowej wojny cieszy się w USA bardzo małym poparciem. Sport. Raków Częstochowa wygrał u siebie z Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Rewanż na Malcie 30 lipca. To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Sędziowie od wideoweryfikacji w zaczynającym się jutro nowym sezonie będą pracować z nowego centrum VAR w Warszawie. To 5 sal, w których arbitrzy mają do dyspozycji 30 monitorów dotykowych, mówią sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski i wiceprezes związku Adam Kaźmierczak.
7: 5 stanowisk VAR jest tutaj w naszym budynku na Bitwie Warszawskiej. Jeden pokój, który pewnie w przyszłości można też zaadaptować jako pomieszczenie kolejne.
8: Komfort pracy już niewspółmierny do tego, co było na stadionach. Niejednokrotnie pomieszczenie 2x2, gdzie wstawiło się komputery, laptopa i praktycznie nie było miejsca na nic.
3: A pierwszy mecz nowego sezonu Ekstraklasy jutro o 18:00 Radomiak zagra w nim z Wieczystą.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Artyści przemijają, ale ich piosenki żyją wiecznie. Bitter Blue to nieodżałowana Bonnie Tyler. 10 minut po 21:00. U nas niebawem już Pin, także Britney Spears. Będzie kilka przebojów takich wielkich megahitów sprzed wielu, wielu lat. To za moment.
1: Reklama.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
4: Marcina Biegańskiego i Roberta Kaczmarka zapytamy o tegoroczną odsłonę Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia. Dla ciebie.

Oh Darling to formacja The Beatles, kompozycja Paula McCartneya, chociaż na płycie widnieje również obok jego nazwiska nazwisko Johna Lennona. 28 minut pozostało do 22:00, tu Radio Centrum na wakacje. Teraz nowe nagranie Lolly Young.

miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

0: nie ma, to tamto to zjawiskowa piosenka Sienna Spyro i Material Lover.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
0: Aura nie będzie zjawiskowa, ale z pewnością będzie nieco lepsza niż w czwartek. W ciągu najbliższych godzin jeszcze możliwe przelotne opady deszczu stopniowo będą zanikać gdzieniegdzie, ale w ciągu dnia mogą się jeszcze lokalnie słabe gdzieś pojawić. Nad ranem około 10-11 stopni, maksymalnie jutro nieco cieplej niż dzisiaj, do 22. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła 22.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Wrócimy do prawomocnego wyroku w sprawie lekarza ojca Zbigniewa Ziobry, a także do katastrofy śmigłowca wojskowego w Czechach. Będzie też o sporej karze dla firmy Google. Marcin Krzemiński, główny oskarżony w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobro, popełnił błędy i nieumyślnie naraził pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia. Tak brzmi ostateczny prawomocny wyrok w sprawie, która toczyła się przed sądami prawie 20 lat. Proces wytoczyła czterem lekarzom rodzina zmarłego w 2006 roku Jerzego Ziobro. Sąd uniewinnił ostatecznie trzech lekarzy, ale uchylił wyrok uniewinniający doktora Dariusza D. Tak wyrok uzasadniał sędzia Tomasz Kudla.
4: Kierując się błędną diagnozą, dokonał wyboru nieoptymalnej i niezgodnej z wytycznymi klasy A1 metody leczenia. Nie skonsultował też tego przypadku ze specjalistą z zakresu kardiochirurgii. Takie postępowanie, nieumyślne oczywiście, narażało Jerzego Ziobrę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
3: Sąd umorzył jednocześnie postępowanie przeciwko Dariuszowi D., bo sprawa 5 lat temu uległa przedawnieniu. Zakopianka w Nowym Targu zablokowana w kierunku Krakowa. To po zderzeniu trzech osobówek. Poszkodowany został jeden z kierowców. By wyciągnąć go z samochodu, strażacy musieli użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych. Poszkodowany trafił pod opiekę medyków. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Co najmniej jedna osoba zginęła po tym, jak po południu na terenie bazy lotniczej w Namieszti nad Toslawu na południu Czech rozbił się śmigłowiec Venom z 5 żołnierzami na pokładzie. Wojsko zapowiedziało, że dalsze informacje przekaże, gdy pozwoli na to sytuacja. Według informacji ratowników 4 ranne osoby trafiły do szpitali. Prawie 900 milionów euro kary nałożyła na cyfrowego giganta firmę Google Komisja Europejska. W ocenie urzędników koncern złamał unijne prawo aktu o rynkach cyfrowych. Google nadużywało dominującej pozycji na rynku, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Renier.
5: Około 90% wyszukiwań internetowych w Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Pokazuje to, jak ważną rolę Google odgrywa jako pośrednik między użytkownikami a przedsiębiorstwami. Jednocześnie firma promuje własne usługi, wyświetlając je w bardzo widoczny sposób.
3: Akt o rynkach cyfrowych mówi, że duże koncerny technologiczne takie jak Google, Apple czy Meta muszą unikać faworyzowania własnych usług. W ocenie komisji Google traktuje preferencyjnie swoje funkcje, tak jak wyszukiwania dotyczące zakupów hoteli czy transportu. Sport. Chorwat Luka Modrić przedłużył do czerwca przyszłego roku kontrakt z AC Milan. Słynny pomocnik, laureat Złotej Piłki, 9 września skończy 41 lat. Modrić do Milanu trafił rok temu, gdy po 13 latach opuścił Real Madryt.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I już 4 minuty po godzinie 22. Summertime w Radiu Centrum. Ciąg dalszy. Adam Lambert na początek tej godziny.

Niegdyś zachłysnęliśmy się nagraniem Cry Cry Oceana. Wraca po wielu, wielu latach nieobecności jakiegoś artystycznego niebytu na anteny radiowe nagraniem Sunshine już 14 minut po 22.

0: Kropla wieczności.
1: Kolejny. Na pewno wielokrotnie zwróciliśmy uwagę na to, jak usilnie trzymamy się poglądów, które w rzeczywistości nie są przesadnie racjonalne. To jakby rodzaj kolei, w które mamy skłonność wpadać. Łatwiej to oczywiście dostrzec u kogoś innego niż u siebie. Ale czy to sobie uświadamiamy, czy nie, mamy skłonność stale powracać na te same tory. Część z tych naszych kolei to rzeczy dobre, na przykład nasze zasady moralne. Inne jednak nie pozwalają nam żyć pełnią życia, na przykład egoizm. Można znaleźć argumenty na jego obronę. To po prostu przeświadczenie, że jestem w porządku, nie potrzebuję niczyjej pomocy. Tylko że wtedy niczego nie zdołamy się w życiu nauczyć. Cała masa takich kolei myślowych przez lata powstrzymywała mnie przed potraktowaniem serio wiary i Boga. Dopiero gdy doświadczyłem Jego miłości, zacząłem pracować nad tym, by się z tych kolei wydostać. One mają jednak straszną siłę przyciągania. Dlatego są tak niebezpieczne. Bo gdy w nie wpadamy, przesłaniają nam horyzont, a wtedy nie dostrzegamy błogosławieństw, które przygotował dla nas Bóg.
2: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: od radia.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
2: Marcina Biegańskiego i Roberta Kaczmarka zapytamy o tegoroczną odsłonę Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: Od radia dla ciebie.

Pełna paleta muzycznych barw i nastrojów umila nam ten czwartkowy, nie najbardziej letni wieczór. Do 23 pozostało jeszcze 14 minut. To była Leona Lewis i słynne swojego czasu Bleeding Love.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Piątek nieco cieplejszy niż czwartek, na termometrach jutro nawet 22, może 23 stopnie. Wszystko zależy od tego, czy słońce zostanie bardziej przesłonięte przez chmury, ale jutro zdaniem synoptyków będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko okresami wzrastające do dużego. Niemniej jednak gdzieniegdzie lokalnie słabo może jeszcze popadać deszcz.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 23.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Wrócimy do prawomocnego wyroku w sprawie lekarza ojca Zbigniewa Ziobry, a także do katastrofy śmigłowca wojskowego w Czechach. Będzie też o sporej karze dla firmy Google. Marcin Krzemiński, główny oskarżony w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobro, popełnił błędy i nieumyślnie naraził pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia. Tak brzmi ostateczny prawomocny wyrok w sprawie, która toczyła się przed sądami prawie 20 lat. Proces wytoczyła czterem lekarzom rodzina zmarłego w 2006 roku Jerzego Ziobro. Sąd uniewinnił ostatecznie trzech lekarzy, ale uchylił wyrok uniewinniający doktora Dariusza D. Tak wyrok uzasadniał sędzia Tomasz Kudla.
4: Kierując się błędną diagnozą, dokonał wyboru nieoptymalnej i niezgodnej z wytycznymi klasy A1 metody leczenia. Nie skonsultował też tego przypadku ze specjalistą z zakresu kardiochirurgii. Takie postępowanie, nieumyślne oczywiście, narażało Jerzego Ziobrę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
3: Sąd umorzył jednocześnie postępowanie przeciwko Dariuszowi D., bo sprawa 5 lat temu uległa przedawnieniu. Zakopianka w Nowym Targu zablokowana w kierunku Krakowa. To po zderzeniu trzech osobówek. Poszkodowany został jeden z kierowców. By wyciągnąć go z samochodu, strażacy musieli użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych. Poszkodowany trafił pod opiekę medyków. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Co najmniej jedna osoba zginęła po tym, jak po południu na terenie bazy lotniczej w Namieszti nad Toslawu na południu Czech rozbił się śmigłowiec Venom z 5 żołnierzami na pokładzie. Wojsko zapowiedziało, że dalsze informacje przekaże, gdy pozwoli na to sytuacja. Według informacji ratowników 4 ranne osoby trafiły do szpitali. Prawie 900 milionów euro kary nałożyła na cyfrowego giganta firmę Google Komisja Europejska. W ocenie urzędników koncern złamał unijne prawo aktu o rynkach cyfrowych. Google nadużywało dominującej pozycji na rynku, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Renier.
5: Około 90% wyszukiwań internetowych w Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Pokazuje to, jak ważną rolę Google odgrywa jako pośrednik między użytkownikami a przedsiębiorstwami. Jednocześnie firma promuje własne usługi, wyświetlając je w bardzo widoczny sposób.
3: Akt o rynkach cyfrowych mówi, że duże koncerny technologiczne, takie jak Google, Apple czy Meta, muszą unikać faworyzowania własnych usług. W ocenie komisji Google traktuje preferencyjnie swoje funkcje, tak jak wyszukiwania dotyczące zakupów hoteli czy transportu. Sport. Chorwat Luka Modrić przedłużył do czerwca przyszłego roku kontrakt z AC Milan. Słynny pomocnik, laureat Złotej Piłki, 9 września skończy 41 lat. Modrić do Milanu trafił rok temu, gdy po 13 latach opuścił Real Madryt.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I summertime trwa dalej. Teraz Zalia na początek z Diamentem. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia.